wszystkie światy. I szłem po drodze z Łosiowa do Bielanka i stojał tam jakiś świat i taki może nie bardzo całkiem nasz, ale nasz, bo na naszej ziemi i nasze ludzie go postawili. I desim si jakoś tak taki się mi bliski zrobił. Choć miałem tak by kusiczka do niego pretensji. Lemkiewski światy. Choć bez ryuk słowo. Choć bez nas to powiem. Jak ty na imię. Jak dawno tu stoisz. Za kogo się molisz. Czy cię dasz to bolić. Czy się ciszysz dokoli. Jak żydowin niewierny deszcz ty w oczy pluje. Słońce. To samo słońce promieniem cię by czuje. I choć jest święty, choć ty dalej mytru, a niebom nad tobą chmary żenut witra.

okiem, wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Wyjedź ze mną do lata, przecież jeszcze nie koniec. Schowaj trochę uśmiechu,

dzikie, wesoły anioł. W leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Kiedy będziesz już ze mną, to nikomu nie powiem, że szczęśliwi

brzozami się wraca. W Leluchowie miła czereśnie dziko krwawią, tam granicy pilnuje całkiem wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się brata.

jak mał 15, 14, 16 roku, to wysiedliłem polem Kiuskę. No a potem, jak po okupacji było, to nastała Polska. Trzeba było czasami języka polskiego użyć, ale ja w ogóle nie znał. Ten jeden ubołec mi chwalił, tak, ty ja się nauczę po polsku.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świty, wieczerą.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świty
1: od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień. Na program Trzy świty prosit dnes Jakub Zygmunt.

Dobry wieczór, drodzy słuchacze, Łemki Wskocho Radia Lem FM, besiduje wam Jakub Zygmunt. Menuła chody na 20. Już wysłuchaliśmy nowyn, wysłuchaliśmy wstupnego dżingla, tak znate, że treświty się zaczęły. I wysłuchaliśmy też pierwszej śpiewanki, to była śpiewanka po fińsku. Słuchaliśmy ansamblu Arpa i śpiewanki Pidna Hołowką Hałki. No i teper woszołujemy ja i zaczęliśmy program treświty. Budu ja z wami na antenie preschodynu z kusoczką i budu wam puszczaty muzyku w różnych językach, z różnych zakutyn świta, no i budu wam besiduwaty, no nada jak temy związane z chneśnią. Datą, jak i tiż pojechamy do następnej dalszej derżawy w oświti chneska budeme w centralnej Ameryce, ale w jakiej konkretnej derżawi to wam jeszcze nie zdradzam. Poklasz to wam zdradzu, jaką muzyku teper puszczu. Prerychtuwał jem na teper muzyku z Islandii. Posłuchamy artysty Ash Geira i śpiewankę Pidna Hołowką Bernskan. Pak puszczu wam muzyku z Ameryki. To bude taki country rock, country pop, możemy powiste. To bude ensemble Beirut i śpiwanka Pidna Hołowką Nant. Zatim, no, to bude taki kus przyjemnej, spokojny paroch minut, po których wertam do was z dalszą besidą. Zatim posłuchajmy śpiwanok i pak budu bilsze besiduwaty.

Flem FM 106 i 6 Gorleci, 103 i 8 Polkowyci. Flem FM to twoje radio.

Wertam do was, drohy słuchacze, trwa program Try Świty, besiduje wam Jakub Zygmunt i besiduju wam, że przed chwilką skończyła się muzyczna pererwa. Słuchali sme ansamblu Beirut z Zjednoczonych Sztatów Ameryki, to była śpiwanka pod nachołówką Nant, a rańsze słuchali sme ansamblu, a radsze wokalisty z Islandii, to był Ashgeir i śpiwanka Joho autorstwa pod nachołówką Bernskan. Dneska 19. den czerwca 2023 roku, kinec szkilnego roku, co raz bliżej. Mamy dneska 180. den roku i do kinca 2023 roku liczyło się iż 195. Prochody 25. tydzień tego roku. Dny już są bardzo dołhy. Praktycznie jesteśmy już w tej drugiej połowie czerwca, kiedy to dny są jednakowo dołhy. No i den dneska w Warszawie trwa 16:47. Schicącia był w stolicy Polszczy o 4:14, a zachicącia budę o 21:01. No i tot bardzo dołhy den jest dłuższy od najkorotszego wroci aż o 9:05. No i jeszcze nie mamy astronomicznego lita. Dneska mamy poślidni den astronomicznej pory roku zwanej jarom. No i podążajmy muzyczną podorosz. Posłuchamy teper muzykę z animacji Chłopi. Posłuchamy utworu pod nachołówką Zapusty, a pak puszczu wam muzyku z Estonii. To będzie ensemble Carly Strings. No, one produkują bardzo dobrą tisz pod względem jakosty muzyku, folkową muzyku właśnie z tej dzierżawy. Posłuchamy dokładnie śpiwankę pod nachołówką Heatuju Laula.

Перше Лемківське радіо 106,6 Горличі, 103,8 Полковичі. Лем FM. Кой за той?

0: Słuchali ste śpiewankę w estońskim języku. To był ensemble Carly Strings i śpiewanka pod nachołówką Heatu Julaul. Raniej słuchaliśmy muzyku z animacji Chłopi. To był utwór muzyczny, utwór pod nachołówką Zapusty. No i drodzy słuchacze, 19 czerwca mamy Paroch Świat i teper choczu powisty pro jedno z nich. Dneska praznujemy den leniwych spaceriu. No właśnie, po angielsku tot den nazywa się kus inaczej, World Sauntering Day. No i jego nazwa bere się od angielskiego słowa sauntering, które znaczy mniejsze, bilsze jak takie spokojne spacerowania bez presji wyniku. No to świato dneska, den leniwych spaceriu. Serił bere się aż z 1989 roku. W 70-tych rokach w Ameryce pojawił się taki joggingowy boom, joggingowa moda. No i właśnie W.T. Rape, taki Amerykanin, Amerykanec stworzył, wydumał takie światło, które będzie odpowiedzią na tot właśnie joggingowej boom, joggingową modu i w taki sposób wozniknął den leniwych spacerów, który rozeszł się po ciłym świti. No a to słowo sauntering nie ma takiego precyzyjnego, dokładnego tłumaczenia czy na polski, czy na łemkiwski język. Mniejsze, bilsze to znaczy tylko jak spokojne spacerowania. To takie chodzenia, spacerowania pomale, z luzą, bez dajakoj kińcewoj toczkę, która musi być do jakim obowiązkom, żeby dojść do niej. No to też to nie jest to samo, co taki zwyczajny spacer połon dumok o listi zadacz do zrobienia. To też nie to samo, co taki marsz z aplikacją, która miry kalorii. No jest to po prostu taki leniwy, spokojny, swobodny od presji spacer. Kolejniczne robimy, jak po prostu sobie pomale idemy. Polska, jak i łemkiwska nazwa tego świata, den leniwych spacerów, bardzo dobry oddaje ducha tego znaczenia. Nie możemy mylić saunteringu z prokrastynacją, a nie z odpoczywaniem na kanapie, bo to maje być aktywnist, ale zo świadomością pozbawlena wyniku jak cile. Tyż czasem właśnie ludy mylat, robiat takie błędy przy rozumieniu saunteringu i traktują to jak takie stojania bez ruchu, albo jak taki marszowy trening. A to właśnie idę po prostu taki spokojny, pomały spacer, który jest aktywny, ale bez sportowej presji. Oczywidno to tochneśnie świato den leniwych spacerów maje neformalny charakter, nie jak organizator kampanii, ale nie było nikoli formalnego aktu zaklekania tego świata, po prostu jaki przyszła w 70-tych rokach 20. stulecia moda na jogging, taki po prostu dochneska iszczy je sztoroka 19 czerwca moda na den leniwych spacerów. No ale to pokaż to powiem pro jedno z tych świat, jakich dneska mamy, jeszcze choczu powisty kus bilsze pro incze, barże poważne i związane z naszym zdorowlą. Ale pokaż to, prednamy muzyka i muzyka z Albanii, Elvana Dziata i śpiewanka po albańsku Kuć Ezi Jeti, a pak posłuchamy litowskiego modernoho folka, to bude Gesta, taki artysta i śpiewanka pidna hołowką po litowsku, oczywidno Kukal Roże Ratilio.
1: Oh. Ai, ishte flamuri më i bukur botën tani.

Zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

To był Gesta i śpiewanka politousk Kukal Roger Attilio. Słuchali sme modernoho, suczasnoho folka z Litwy, a raniejsze słuchali sme albańskiej muzyki. To była Elvana Dziata i śpiewanka Kuć Ezi Jeti. Drochy słuchaczy, peret peretwom powiem wam pro takie kus śmieszne, ale i też ciekawe świato jak den lenywych spacerił, a teper choczu wam powisty pro świtowy den anemii serpowatoj. Jest to dost poważna chworota i chneska ona maje swoje świato. A cilu toho świata jest, tak, jest taka, żeby rozszerzać znania na temu toj chworoty poseret ludy. W 2009 roku doszło do zapisania właśnie 19 czerwca w kalendarz UNESCO. No i chneska prochodiat w ciłym świti ryżny podii, w czas których tłumaczat ludy, czym dokładnie jest anemia serpowata. Jest to taki rit chłoroty związaną z naszą krowią i dokładniej z zaburieniami w hemoglobinie czołowika. Dokładnie idę pro czerwone krwinki, które zmieniają swój takiej oryginalnej perszy kształt. Trzeba dodać, że anemia serpowata jest chorotą, z której nie możemy chneska się wyleczyć i też przenosić zachorozu życiu. A to za to, że to te czerwone krwinki no, łuczat się ze sobą i tworiat takie zatory. No i konsekwencją, skutką toho może być po prostu zawał. W czas chnesznych podii, jak i każdego roku 19 czerwca, specjalisty likary informują o objawach, jak pojawiają się u chorych. No, medzie inczyma osoby z anemią serpowatą, to mają bardzo często różne bole, mają choriaczku, mają też silne poty, ich skóra jest bardzo blada, no i też bardzo opuchnene są nohy i ruky. Zatem no jest weloch takich objawił, które wskazują na anemię serpowatą, no i trzeba się czasem kontrolować u likariu, żeby znać stan swojego zdrowia i doznaty się zawczasu, kiedy no, bude u nas taka chorota. Tylko pro anemię serpowatą pamiętajmy, że 19 czerwca mamy świtowy den anemii serpowatoj, no a te perkus muzyki, i pak budemy zmieniać temu. Poklasz to perednamy Gosia Pałka i śpiewanka Pidna Hołowką Syritka, a pak poczujemy ensemble IMT Smile ze Słowacji i śpiewanku Cesty Druhej Triedy.

0: Dobry den. Herbut Małgorzata, wczulem Kimskoho, Przemkowi od 2000 roku.
1: Dobry den. Co tam czuję was? Ja was czuję w ogóle i cały czas powiem wam, że naprawdę fajny ma te audycji, fajny ma te muzyku, ale jako człowiek Nadii, Ihor, was słucham. Duże zdrowia wam życzę.

I wertam do Was po krótkiej muzycznej przerwie, drodzy słuchacze. Słuchaliśmy przed chwilką śpiewankę po słowacku. To był ensemble IMT Smile i śpiewanka po słowacku pidna hołówką cesty drugiej triady. Rańsze słuchaliśmy łemkiwskoj artystkę Gosi Pałkę, a dokładnie śpiewankę pidna hołówką Syritka. Drodzy słuchacze, teper beru Was do teplych storon, do teplych derżaw w centralnej Ameryce. Dokładnie litamy na Haiti. Na Haiti, kotre je derżawą, kotra zanemat czast ostrowa Haiti, a tot ostrił nachodzić się na Karaibskie Mory w archipelagu Wielkich Antyliu. Stolicą Haiti jest miasto Port-au-Prince. Dzierżawnym językiem na Haiti jest francuski język i haitański język. Walutą tej dzierżawy jest gurt. No i dość wielu ludzi żyje na Haiti, bo prawie 12 milionów, a powierzchnia nie bardzo wielka, 27 tysięcy kwadratnych kilometrów. Jest to 11 razy mniejsze jak powierzchnia Polszczy. No a zaselenia właśnie to aż 12 milionów. Haiti było francuską kolonią w minułych epokach. Niezależność od Francji była uzyskana 1 sierpnia 1804 roku. Haitanci mają wmożut tak no hordy tysia. Z tej przyczyny, że są jedyną nacją, która stworzyła swobodną republikę po uśpisznym bunti niewolników. Dzierżawa tota jest bardzo dłucho niezależna od innych dzierżaw, no ale wstąpiła do Organizacji Zjednoczonych Narodów dopiero 24 żółtnia 1945 roku. A dopiero 5 roki późniejsze możut żeny hołosuwaty w swobodnych wyborach. Dokładniej to prawo zyskały w 1950 roku. Trzeba powisty, że Haiti nie jest bohatą dzierżawą. 80% Haitanci żyje jak no po prostu no w bidi, a 54% to już taki ekstremalni bidi. Znaczy to, że no tam bardzo mało zarabiają ludy. Średnia pensja za cały rik to jest około 500 dolariów. No to jest za cały rik, za 12 miesięcy. To jest ekstremalnie mało. Na żal, no Haiti też ma druhu swoją stronę. Stało się osredkom handlu nielegalnymi substancjami jak narkotyki, które są eksportowane na wielu kontynentów, jak Ameryka Południowa, Centralna Europa i jeszcze do Zjednoczonych Stanów. No ale to ta dzierżawa jest ciekawa. Jest ciekawa, bo dawniejsze nazywała się dokładnie też tot ostrił, jak i dzierżawa nazywały się inaczej. I możemy to kojarzyć, to słowo, z Krzysztofem Kolumbą. Bilsze wam wyjaśnię po krótkiej przerwie. Poklasz to, przed nami muzyka z Karpat, kwartet galicyjski i utwór pidna hołówką Krakowiok. Pak posłuchamy muzyki po francusku, ale tworciamy sud ormianci, dokładnie ensemble La Daniva i to bude śpiewanka Porqua ta fasa. Zatim leszam was na paroch minut z muzyką, a pak budu bilsze besidowaty opowidaty pro Haiti.

To był ansambl La Daniva i śpiwanka Pidna Hołowką Porqua ta fa sa. Rańsze słuchaliśmy instrumentalnego utworu ansamblu Kwartet Galicyjski Pidna Hołowką Krakowiok. Wertamy na Haiti. Haiti, który jest derżawą, jak i tyż zanemat, pił ostrowa o takiej samej nazwie. I ostrił Haiti do 19. stolicia był nazywany Hispaniola. A Hispaniola to ta nazwa była wydumana w czasach Krzysztofa Kolumba, bo na tot ostrił właśnie przepłynął Krzysztof Kolumb Pitkinec 15. stolicia, odkrywający tym samym nowy kontynent Ameryku. Haiti jest taką hirską ostrową, bo najwyższym werchom po stronie Haiti, bo po drugiej stronie toho ostrowa jest Dominikana, to na terenie Haiti najwyższym werchom jest Pic La Selle, ma je to werch wysotu 2680 metrów nad morą. Tyż w tych chorach płyną riki, a w najdłuższą riką jest Artibonite, która ma je dołhist 233 kilometrów. No ale kiedy posmotrymy na satelitarną mapę tej dyrżawy, to dozrymy się, że bardzo mało lisiu jest w Haiti. Lem 4% powierzchni dyrżawy to są lisy, a 64% powierzchni dyrżawy to są rolne grunty. No i właśnie to wszystko to jest efekt ostatnich poślitnych 100 roków, bo jeszcze w 1925 roku to ta dyrżawa była bardzo zalesena. Tołdy lisy to pokrywały około 60% powierzchni dyrżawy, ale przez niestabilną polityczną sytuację i też bardzo płaną ekonomiczną sytuację w dalszych dekadach było zniszczone praktycznie 95% lisiu to tych bardzo pierwszych takich oryginalnych, naturalnych lisiu puszcz, możemy też powisty. No i efektem toho jest to, że praktycznie tam jest porożny grunt, który jest jałowy i to ten grunt bardzo wydaje się procesom erozji, a to zas wede do wielkich katastrofalnych zaliw, takich jak na premier jedna z 27 września 2004 roku, kole to przybył nad Haiti wielki tropikalny huragan Jean i win uderił w północnej bereg Haiti. No i tak były błyskawiczne, tak nachłe zaliwy, że pod wodą po prostu schynuło bilsze jak 3000 osób. No za tym wydymę po prostu na żywym premierii, że lisy są potrzebne, bo bez lisiu to będzie bilsze katastrofalnych różnych zaliw i innych tragedii. No, tylko pro Haiti, teper może kus muzyki, już zaperamy temu związaną właśnie z tą amerykańską dyrżawą i wandrujemy do Estonii. Posłuchamy Marii Juriens, to będzie śpiwanka Pidna Hołowką Aga Samas, po estońsku oczywiście. A pak posłuchamy ansamblu Micromusic w kooperacji z artystą Dawidem Tyszkowskim, posłuchamy śpiwankę Pidna Hołowką Wrony.

Pozdravljam wszystkich słuchaczy Radia Web FM. Przypominam sobie, jak to inicjatywa wyszła nie od mnie, ale od Gambara właściwie. I jak im chciał, to tam zawsze powiedzieć słowo imienia i nazwiska. Ale to nie powiedział, jakby kurs cinało. No to już wypada powiedzieć, że Jarosław Cechanowski.

0: Uvertam do vas, drohy słuchaczy, trwat jeszcze program Treświty, a besiduje wam sami znate Jakub Zygmunt, oczywidno. Słuchali sme muzyku ansamblu Micromusic, to była śpiwanka Pidna Hołówką Wrony w polskim języku, a rańsze słuchali sme Marii Juriens po estońsku. Dokładnie słuchali sme ballady Pidna Hołówką Aga Samas. Drohy słuchaczy, dneska jest piatnecia simna cety den czerwcia. I jeszcze budeme stryczaty się przed wakacjami dwa razy ze mną w następnym tygodniu, w seredu i w piatneciu. Zatem korzystajcie jeszcze z toho, że są to te programy w prawym efirii, to samo tykat się korzo 8.30 z Petro Medwidzią i pacisnoj chodyny. To wszystko neodołcha już bude po prostu i ty bude kinczyty się, a od lipca po prostu budeme maty wakacji. Oczywidno wszystkie wertamy od wereśnia nycz się w to tym zakresie, w to tych ramkach nie zmieniać. No ale przypominam, żebyście nie zabyli, że w LMFM tyż czasom mamy wakacji. A teper jeszcze posłuchajmy kus muzykę, to bude już poślednia śpiwanka w naszym programie, bo pomale już tyż kińczyt nam się czas do 21.30. Posłuchamy zatem Tomasza Koćko z Czech. To bude śpiwanka Pidna Hołówką Hopaj Hop.
1: Hopaj Hop! Hopaj, hop.

0: Słuchaliśmy muzyku po czesku. To był Tomasz Koćko i orkiestra. Słuchaliśmy utworu pod nazwą Hopaj Hop. No i to był pośredni utwór muzyczny, utwór w naszym odcinku Trzech Świtił, a dneska maliśmy odcinek numer 1217. Tylko sme już nahrali dla was razem z Severianem i Zdemką od września 2020 roku. Praktycznie nasz program trwa już bez przerwy, lem z wakacji. Ma pererłamy 6 rokiu da par barzdołchołusz. No ale jste znamy, słuchate nas, włuczate nas i my wam barz za to to dziękujemy. A ja wam dziękuję tiż już za chneska. Za tym żelam wam przyjemnej reszty weczera i przede wszystkim barz dobroho weekendu. Odpoczajte, skorzystajte z nachody swobodnego czasu, a kiedy budete praciłaty, to żeby to ta praca nie muczyła was za barz. Zatim trzymajcie się, ostante zdorowy, czujemy się w następną seredu. Dobranicz i ahoj!
1: Jeden,
2: dwa,
3: trzy. Trzy świt, weczerą.
2: Jeden,
3: dwa,
0: trzy.
3: Na trzy głosy
2: w radiu
0: LEM FM.
3: Trzy świty
2: od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień.

Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drochy słuchaczy, Łemkiwskoho Radia LEM FM. Besiduje Jakub Zygmunt i zaczynamy przyrodniczą audycję pidnahołow.com Obzeracz przyrody. No znate bardzo dobry już to tu audycję, bo ona jest nachrywana już od paroch rokiu i chreska mamy 82 odtynok naszej serii. No i to jest drugi odtynok z takiej nowej serii, nowej czaste 20 odtynki, w kotri to besiduju wam pro nacjonalne parki w Polsce. No i de chneska pojechamy. Pojechamy na Polisia. Budeme eksplorowaty Poliski Nacjonalny Park, jaki nachodzi się w lubelskim województwie w polskiej czasty takoho regionu jak Polisia. To nacjonalny park był zaklekany 1 maja 1990 roku. I obnemat win weloch bachnystych obszar, torfianyky, ozera, ta i tyż naturalne liśne kompleksy z bohactwą flory, fauny. Wszystko to nachodzi się na Łęczyńsko-Włodawskiej Riwnyni. Powierzchnia toho nacjonalnego parku to jest prawie, że 10 tysięcy hektariów, a joho otulina to jest 13 tysięcy hektariów. Znaczy, jest to dość wielki nacjonalny park i bardzo taki no, interesujący i mniejsze znany, jak na premier to w Tatrach, Tatrański, Ojcowski, Pieniński. Zatem też warto właśnie poznawaty to te inne zakutyny polszcze. No i posłuchajmy po klasztor kus muzykę, a pak budu wam besiduwaty pro to tu bardzo urokliwu okoleciu.

że gdy zacznie topnieć śnieg, gubiąc klucze, ruszę w drogę w ślad za najzimniejszą z gwiazd, by bez żalu z oczu zmyć tęsknoty pył.

Iwernulismy, pokorotki muzyczni pererwi do programu Obzeracz Przyrody. Chneska do Rochy besiduju wam pro Poliski Nacjonalny Park. Pojechamy sobie do Lubelsko-Chowojewictwa. No i tot park nachodzić się dokładnie w zachidniej czasty Polisia. Jak już jem powił, jest to czast Łęczyńsko-Włodawskoj Rivneny. Obszyr parku właśnie jest Rivnyną, ale tyż je to ta obszar bars bołotysta, na kotri procesy formowania się licznych dolin prawie jeszcze się nie zaznaczyły. Powierzchnia toho nacjonalnego parku jest płaska, jest wielka kiłki z ozer, stawił bachnystych obszar i torfiane kił. Praktycznie ciła obszar parku to sód torfiany kowy, torfowy rivnyny. Na terenie Polisia, tojczasty Polisia, możemy zachopluwaty się taką obszyrą, która przypomina kust tundru albo lisotundru. Jest to też taki rit obszyr, który nachodzi się najbardziej na południowej zachód w Europie. To te bachnyste ekosystemy, to obszyry, jak rozwywały się bez wlejania człowieka od praktycznie ledownikowej epoki przez ostatnie 11 tysięcy roku. No jaka jest historia toho nacjonalnego parku? Pierwszy raz dumka stworzenia toho tojczasty Polisia, żeby to była no pit ochoroną, to pierwsza dumka pojawiła się jeszcze w 1933 roku, to tołdy polski botanek profesor Władysław Szafer właśnie wysunął taką dumku stworzenia nacjonalnego parku na Polisiu. Jego postulaty to no właśnie mały na cile stworzenia ochorony dla polskojczasty Polisia. Następna koncepcja pojawiła się po II Światowej Wojnie w 1954 roku i należała do profesora Tadeusza Wilgata. No a idea stworzenia parku w miejscu, w którym Chneska się nachodzić, to pierwszy raz pojawiła się w 70-tych rokach. To była taka dumka profesora Dominika Fijałkowskiego i to był pierwszy w Drżawi projekt nacjonalnego parku, który zakładał ochoronu wodno-torfianekowych obszyr. No i jak wychladała dalsza historia woznykania toho parku, zaklikania i no jaka była dalsza historia, to wam powiem po krótkiej przerwie. Posłuchajmy muzykę, a pak budu prodełżaty.

Słuchacie obzeracza przyrody. Jesteśmy w dzisiejszym odcinku obzeracza przyrody w Poliskim Nacjonalnym Parku. Przed przerwą zaczął jem już kus besidowaty pro historię woznykania, zaklikania toho parku. Znamy, że pierwsze domki już pojawiały się w 30-tych rokach 20-tego stolicia, ale dopiero w rokach 70-tych ktosy tak już bardzo poważni i seriozni besidował, żeby faktycznie taki torfianykowej nacjonalnej park stworyty. Koncepcja, podla kotrej mał wozniknuty park, ciły czas jeszcze od tych roków 80. do 90. no, zmieniała się. Na Polisiu były tołdy tiż równoczasowo wedene liżne melioracyjne roboty związane z budową kanału Wieprz-Krzna. W rokach 70. 20. stolicia tiż zaczęło się wydobycia kamiennego uchla w ramkach lubelskiego uchla noho zachubia. No, diacze ochrony przyrody starali się, żeby ocalety, chocki no, najcinniejsze przyrodnicze obiekty, no ale nie uśpili ochoronety przed melioracją, osuszynią i zamienią na zelene użytki wielkiego kompleksu korowioho bachna, ale no, uśpili z inicjatywy profesora Fiałkowskiego dowesty do toho, że wozniknął na terenie Chneśnioho, że wozniknęły na terenie Chneśnioho Nacjonalnego Parku 4 rezerwaty przyrody, które mały razem powierzchnię 1700 hektariów. No ale Pitkinec rokił 80. do ministra ochrony środowiska i naturalnych resursów doszł wniosek, żeby stworzyć nacjonalny park. No i po besidach okruchłego stołu była już taka lepsza atmosfera i właśnie riszynią Rady Ministrów z 1 maja 1990 roku na powierzchni 4000 hektariów był stworzony Poliski Nacjonalny Park. No Chneska Win ma je bilszu powierzchnią i je bars właśnie taki ważny. A co Chneska możemy eksplorować w Poliskim Nacjonalnym Parku? Jak zwierzęta tam żyją? Jak rośliny rosną? Właśnie pro floru i faunu tiż kus choczu wam powisty, no żebyste mali da jakie poniatia nelem pro historię woznykania, ale tiż przede wszystkim pro to właśnie na czym, jak wychladać taki bachnysto-torfianekowy nacjonalny park. No ale to wszystko budu besidowate, objaśniate wam po korotki, perwizatim lyszę was na paroch minut z muzyką i pak budu besidowate dalsze.

0: Skończyła się muzyczna przerwa, drochy słuchaczy, a my chneskasme na polisiu. Już dost veloste się doznali pro poliski nacjonalny park, no i warta doznaty się jeszcze pro floru i faunu toho parku. No, rosliniste, rosliny, wszytkie flora toho poliskoho parku jest bars bohata. Tam je velo gatunków typowych dla bachnystych i takich bołotystych obszyr. Bilszyst gatunków roślin to przedstawniki północnej flory, posered kotrych tiż występują reliktowe gatunki z ledownikowej epochy. Na premier jest bereza nyska albo lapońska werba. Fauna poliskoho nacjonalnoho parku obnymat tiż veloch ritkych gatunków zwiriat. Poliski nacjonalny park to jeden z najbohatszych w ptachy obszyr w derżawi. Stwierdzone w nim występowania około 200 gatunków ptachów, z których około 150 to hnizdowe gatunki. Weloch z nich to ptachy tak rytkie jak czapla biła albo czapla mała. Tiż bars weloch występuje, żyje takich ptachów jak wypy. Wyp po polsku to bąk. Jest taki ptach właśnie z rodziny czaplowatych i właśnie na obszarze poliskoho nacjonalnego parku to tych ptachów właśnie z tego gatunku jest najbliższe w Polsce. Tiż na obszarze parku stwierdzili doślidaczy, prysutni jest 48 gatunków cycariów. Najbliższe jest chryzuniu, których tam dokładnie jest 80 gatunków, w tym taki klasyczny gatunek jak bober. Tiż sud drapiżne cycary w Poliskim Nacjonalnym Parku. Na premier możemy strityty tam łasyciu, hornostaja, kunu, no i tiż w wodach żyje sobie europejska wydra. Oczywidno, jak idę pro kopytne zwiriata, to najczastejsze, najbliższe żyje przedstawniki gatunku serny europejskiej, której populacja na terenie, na obszarze parku to wynosi około 800 osobników. Tyż okrem serny to żyją jeleni, łosy i dyky swyny. Zatem no bars bohata to ta fauna i możemy strityty tam w czas wandriłki, prestoty torfianyki, prestoty bachnyste obszyry, weloch interesujących gatunków zwiriat. No, zatem nycz jak i chat do poliskoho nacjonalnoho parku napriam jest bars prosty. Po prostu trzeba kierowaty się na Lublin i od Lublina kus na schit i tam właśnie już budete na obszyri poliskoho nacjonalnoho parku. No i to tiż wszystko, co na chneska małym dla was przygotowane i chciłem wam powisty pro tot nacjonalny park. Mam nadzieję, że było to bardzo interesujące i kus otwarło wam oczy właśnie na nowe zakutyny Polszczy, na nowe takie obszyry, które sąd pit prawną ochroną i sąd bardzo interesujące, ciekawy, wyjątkowy i cinny dla ciłoho polskoho ekosystemu. No zatem dziękuję wam już dneska za prysutnist, za to, że jestem ja słuchali, zaohaczam was do słuchania dalszych odtynków obzeracza przyrody i słuchania tiż pro dalsze nacjonalne parki. Zatem żelam wam już lem przyjemnej reszty dnia, trzymajcie się, ostante zdorowy i ahoj.
1: To był program Obzeracz Przyrody.

i gniew, gdy wspominam śmiech, co niósł nocami się jak zbyt głośna muzyka, jak miłość i grzech. Kiedy wciąż wierzysz w nie, zamykaj oczy.

wlot prawdę, aż urwie świt nas, każda z gwiazd zgaśnie. W dłoniach rwę świat nasz, tak bez pamięci, za wszystko co ból wziął.

naprzeciw murom tych, co tylko chcą się chować. Dzieci starego Boga pod bladymi gwiazdami

Tego roku w Madżela Birciach należał Rusynem. Rusyńska obroda na Słoweńsku w jedno jest świtowym kongresom Rusyniu na to dny prerytuale w jedno świadkowania dnia Rusyniu Słowakii, który je 12 juna i 35 roku od pierwszego świtowego kongresu Rusyniu, który odbył się u 1991 roku jak raz w tym mieście. Do Medžlaborec pryti nahodi prišle hošći iz Slovakije, Polšče, Ukrajine, Srbije, Mađarska, Rumunije, Českoj Republike i Severnoj Amerike. Na świadkowaniach učast wziął i primator miasta Władysław Wyszniowski, który w sobotu wszystkich gościów zaprosił na świateczny obid. Uczastni byli i członowie Świtowej Rady Rusyniu Stefan Lewinec za Madziarsko, jednoczesno predseda Świtowego Kongresu Rusyniu, Georgi Fircak za Rumuniu, jednoczesno predseda Świtowej Rady Rusyniu, Martin Karasz za Słowakiju, Andrii Trochanowski za Polszczu, Michajlo Fejsa za Serbiju, Jan Czopik za Czesku Republiku, Mykoła Bobynec za Ukrainu, Lubomir Meliesi za Severną Ameryku, hołowa Świtowego Forumu Rusyńskiej Młodeży Swietłana Bojczuk i czestny член Świtowej Rady Rusyniu Andrzej Kopcza. Nie było mnoho czasu, wspominał Franco. Hości poczali schodyty się do Medžlaborec w piatniciu popolidne. Na wieczór wrze był przygotowany pierwszy punkt programu, którym była besida z prymyma uczestnikami pierwszego Świtowego Kongresu Rusyniu z marca 1991 roku. Jak ich wyspowidał moderator Petro Medvid. Na besidi brali uczast Aleksander Franco, bywszy dołholitni funkcjonar rusyńskiej obrody i moderator pierwszego kongresu, jak i Andrzej Kopcza, szef Stowarzyszenia Lemkiu, jaki był za prezydialnym stołem pierwszego kongresu jak wedoucji delegacji z Polszczy. Jak wspominał Aleksander Franco, na porychtowania kongresu nie było mnoho czasu. W nowembrze 1990 roku odbył się pierwszy Sejm Rusyńskiej Obrody i w miesiącu marec wrze odbył się kongres, o którego zorganizowaniu dobesidłało się jak raz na Sejmie Rusyńskiej Obrody. Na wece wszystko robiło się bardzo fryszką, bo w tym samym czasie jeszcze wybalowało się, żeby w miesiącu maj 1991 roku, kiedy w Czechosłowakii prochodyło spisowania ludzi, była już możliwość zapisać sobie okremu rusyńską narodność. Nie było mobilnych telefonów, nie było internetu, fungowała klasyczna poczta i jakieś kontakty na stacjonarne telefony. Andrzej Kopcza wspominał, że o kongresie diznał się alem 2 dni przed jego początkiem od Petra Trochanowskiego. A na perek tomu, że żył daleko, na zapadzie Polszczy, delegacja z Polszczy wzięła uczast. Obydwomy kongres opisali jak mitny moment w ich żywoti. Choć organizatory zapraszali lem po 5 ludzi do delegacji za każdą drżawu, w Medžlabirskim Domie Kultury ich czekała pełna sala. Przyszli domaszni żyteli, przyszli 3 autobusy Rusyniu i z Podkarpatia. Na perek kurtomu czasu na rychtowania kongresu pierwszy Świtowy Kongres Rusyniu mał delegacje z Czechosłowacji, Polszczy, Sowieckiej Ukrainy, Jugosławii i Sewernej Ameryki. Wybrał sobie pierwszą Świtową Radę Rusyniu, dał sobie śmiały cel zamierzany na dosiahnania praw pro-Rusyniu u okremych derżawach, w których żyją, odkrył temu kodyfikację języka i dalszych oblastej, które pak poczali się napełniaty. Obydwomy uczestnicy konstatowali, że atmosfera była niepowtarzalna i że obydwomy po kongresie znali, że to dwuzrodny proces już nie daje zastawy tysia i że to dzieło bude prodążyłaty. Aleksander Franco zwernął uwagę na to, że za uśpiszną organizację kongresu trzeba być wdzięczny i samosprawi Medžlaborec, a to dyszniomu prymatorowy Edwardowy Iwanczowy, bo one podtrzymywali to rusyński ruch. Tak samo przypomniano, że na kongresie wzięli uczast i przedstawicieli słowackich własnej, co był jasny projaw tego, że Rusyniu poczale pełni akceptuaty. Wspominali i dalsze osoby, które były uczestne na pierwszym kongresie i które pak grali rol w rusyńskim Rusi. Piatniciowy wieczór był o wspominach, był pełny emocji, bo to, że to drik możemy świadkować 35 roków Świtowego Kongresu, je pierwszoriadno zasłuchał tych, które organizowali i brali uczest na tym pierwszym u 1991 roku. Jak na końcu powiedział moderator besidy, dzisiejsza generacja nigdy nie zabude i wse bude czestować tych, które poczali to Świtowy Rusyński Ruch, a wierzymy, że to tak bude i w śliduj generacjach Rusyniu. Świtowy Kongres Rusyniu peredał pamiętne plakiety. W sobotu 13 juna program prodążował do polidne konferencją pod nazwą 35 roku Świtowego Kongresu Rusyniu. Na konferencji z swoimi referatami, które dotulali się jak pierwszego kongresu, tak i jego dalszej roboty, współczesności i buduczności, wystupali Stefan Lewinec, Martin Karasz, Michajlo Fejsa, Aleksander Franco, Andrzej Kopcza i Lubomir Meliesi. Andrzej Kopcza przypomniano interesny fakt. Na świadkowaniu zeszło się 50% tych, którzy byli w prezydii pierwszego Świtowego Kongresu Rusyniu. To Andrzej Kopcza, Aleksander Franco i Lubomir Meliesi. W prezydii to decydował i Paweł Robert Magoczy. No to, na żal, nie mógł wziąć to drik uczast na świadkowaniach.
Dalszy dwomy, który siedzieli w prezydii, Wasyl

Rogohetysz i wasyl soczka Borżawyn już nesut medże namy. Po referatach odbyło się światoczne peredawania pamiatnych plakiet, które Świtowy Kongres Rusyniu wruczał przy nachodzi 35. jubileja za wyznaczny rozwytok rusyńskiego ruchu. Plakiety distale. Akademia Rusyńskiej Kultury w Słowackiej Republice, Obszczestwo Przyjateliów Podkarpackiej Rusy, Stowarzyszenia Lemkiu, Przeszywska Uniwersyta w Przeszowie, Instytut Rusyńskiego Języka i Kultury, Karpato-Rusyński Nauczny Centr w SZA, Ruska Matka, Drużstwo Rusnak, Obszczestwo Światowo Joana Krestytela, Krajowe Obszczestwo Podkarpackich Rusyniu, Ciło Dzierżawne Obszczestwo Rusyńskiej Inteligencji imienia Antonia Chodynki, Teatr Aleksandra Duchnowicza, Misto Medzila Birci, Rusyńska Obroda na Słoweńsku i Kulturne Towarzystwo Rusyniu Rumunii. Tym organizacjom czy instytucjom, których przedstawicieli nie byli uczestni na konferencji, będą plakiety peredane osobno przy najbliższej przynachodzi. Pro arte rutenorum pro profesora Magoczyja. Po peredawaniu plakiet wystupali z swoimi przychoworami hości, między którymi byli primatormista Wyszniowski, член Świtowej Rady Rusyni Mykoła Bobynec i Jarosław Popowec za Obszczestwo Światowo Joana Krestytela. Pak, że przyszła dalsza światoczna chwila i to peredowania nacjonalnej premii za rusyńskie umenia imienia Iwana Manajla pro arte rutenorum 2026. Osnowatelami premii za rusyńskie umenia je Świtowy Kongres Rusyniu i Rusyńskie Nacjonalne Samosprawowania Mistawac w Madziarsku. Premiu przyszł wruczaty Andrzej Manajlo, preceda samosprawowania, który proczytał i laudacyjł na horodzenoho. Tohorycznym laureatom stał profesor Paweł Robert Magoczyj. Paweł Robert Magoczyj to, cytowania, wyznaczna osobność świtowego znaczenia, która swoim naucznym dorobkom znaczno pomogła rozwytku i popularyzacji karpato-rusyńskiej kultury i wytrawnego umenia. Pisze się w nominacji na udzielenie premii. Dalsze cytowania. Okremo znaczuczym w tym je wydania jego knihy Out of Nowhere, The Art of Carpathian Rus, która przedstawia kompleksną historię karpato-rusyńskiego wytrawnego umenia. Kiedy profesor Magoczyj nie był uczestny, premię za niego przewzięła profesor Olena Duć-Fajfer, która pak przychoworyła się uczestnym. Podziękowała za premię pro profesora Magoczyja i kurto powiła, że to proniu laureat znaczyć i że ma nadzieję, że mu premię będzie hodna w kurtym czasie peredaty osobno. Na premię nominowali profesora Magoczyja Rusyńska Samosprawa Mistawac i Fond Fedora Manajla i Zurhoroda. Gala koncert i promitania filmu Potopa. Popolidne poczale centralne świadkowania Dnia Rusyni Słowakii, na które przyszli i studenty Studium Karpato-Rutenorum 2026 Międzynarodnej Litniej Szkoły Rusyńskiego Języka i Kultury. Uczestny zeszli się przed miejskim uriadom, odkąd iszła krojowana procesja mistom. Pierwszy punkt programu było położenia wincia na miejsce, które przypomina wyznacznego diatela mista Medzila Birci, Michaiła Wacławskiego. O jego żywocie i zasłuchach besiedował Wołodymyr Protyłniak. Choć gala program Dnia Rusyni Słowakii był naplanowany w prostorach amfiteatrum, z przyczyny nie bardzo dobrej pochody na koniec organizatorzy wyruszyli zrobić program w prostorach spojonej szkoły. I tak się uczestny przy śpiwi rusyńskich śpiwanok wybrali tam. W programie, który moderował Ladysław Jasyk, przedstawili się folklorna grupa Sosna, heligonkar Birosław Hryb, folklorny kolektyw Barwinok, sestry Stefanii i Liana Kowaczoły, folklorna grupa Zaruba i folklorny kolektyw Makowycia. Na początku gala programu o słowo poprosił Mykoła Bobynec, który zrobił niespodziewankę za Krajowe Obszczestwa Podkarpackich Rusyniów, którego je hołował, peredał rusyński śpiewaczki Marianni Żelezni premium imienia Olgy Prokop za rozwój rusyńskiej kultury za 2026 rok. U wieczornych godzinach w prostorach Domu Litej Światowego Nikołaja podążał program świadkowań promitaniom filmu Potopa, które operedyła dyskusja z aktorami, jak w tym filmie grają Sarą Chrypakową, Wołodymirą Czemą i Igorem Lattą. W niedzielu uczestny piszli do mistnych chramiów grekokatolickiego i prawosławnego na bohosłużenia, a podia oficjalno zakończyła się światocznym zasiedaniem Świtowej Rady Rusyniu. Witorok, 16 czerwca junia 2026 roku. 25. Duchnowiczył Priaszył maje swoich peremościł. Laureatką stała Juliana Karaszowa, autor wisty Petro Medwit. W poniedziałek 15 juna 2026 roku odbył się jubilejny 25. rocznik duchnowiczowego Priaszowa, konkursów deklamacji i poezji, prozy, narodnego rozpowiadania, własnej twórczosty i małych scenicznych form. To tu podiju tradyczno sztorik organizuje Rusyńska Obroda na Słoweńsku. Jak jest zwykło, mi to trik w finale w Priaszowi operedyle okresne albo regionalne konkursy, z których wybrali się finalisty, jakie pak wkazali swój kumszt na scenie Teatru Aleksandra Duchnowicza w Priaszowi.
Duchnowyczył Priaszył 2026 począł koło pamiętnika Aleksandra Duchnowycza w Priaszowi, gdy otec Milan Jasek, preceda obczestwa świętego Joana Krestytela, odsłużył panachidu za Duchnowyczą, ale i za wszystkich dalszych rusyńskich budyteliów i pisateliów. Tak samo Kurto pojasnął uczestnikom, że Aleksander Duchnowycz je własno osnowatelom rusyńskiej literatury. Duchnowyczył Priaszył je tu wdiaka dumci Anny Kuśmiakowej. Po panachidii już uczestnicy iszli do Teatru Aleksandra Duchnowycza, gdzie prochodził konkurs. Po rusyńskiej hymni wszystkich przywitała moderatorka Zdenka Kwaskowa, członka dramatycznego kolektywu Teatru Aleksandra Duchnowycza, która pak podczas przerwy, jak upotrzebowała jury na ociniowania występujących i zabawiła ditej w jednej z dalszym aktorom teatru, Martino Moraucią. Moderatorka przypomniała, że dnes możemy świadkować 25. Duchnowyczył Priaszył wdiaka tomu, że na początku była dumka w hołowi Anny Kuźmiakowej, żeby nasze dity male de deklamowały w naszym materyńskim języku i swoją ideę zrealizowała, czym stworzyła dostojny prostor pro prezentacji rusyńskiego literaturnego słowa. Anna Kuźmiakowa przy tym przynachodzi zdobyła mocny aplauz od uczestników. 25. rocznik Duchnowyczowego Priaszowa światoczno odkrył preceda rusyńskiej obrody na słoweńsku Martin Karasz. Po jego przychowori była przedstawiona tegoryczna jury, która była w składzie Osyf Pantlikarz, член dramatycznego kolektywu teatru, jak preceda, i členowe Daniela Libezniuk, członka dramatycznego kolektywu, Michał Pawlicz, naukowy robitnik Instytutu Rusyńskiego Języka i Kultury Priaszowskiej Uniwersytetu w Priaszowie i z specjalizacją za rusyńską literaturę, Dominika Nowotna, doktorantka tego instytutu, która zanima się rusyńską literaturą, i Igor Latta, dołhoryczny bywszy aktor teatru Aleksandra Duchnowycza. Laureatka Todrik i z Kamionki. Smachajucze się były rozdzielone tradycyjno u wikowych kategoriach. 0 aż 5 i wikowe kategorii były pak rozdzielone na żanry poezja, proza, duchowna deklamacja, narodne rozmienia, własna twórczość i małe sceniczne formy. Na finale do Priaszowa postupale lemnejli przy w okremych kategoriach na okresnych albo regionalnych konkursach. To trik były takie konkursy w okresach Stara Lubownia, Bardejów, Swytny, gdy były idite z okresu Stropkiu, Humanne, gdy były idite z okresu Michaliuci, Medzila Birci, Snyna, no na finale były idite z Priaszowa, z okresu Bańska Bystrycia, gdy nie były regionalne konkursy. Do Wiedna na finale Duchnowyczowego Priaszowa 2026 wziął uczest rekordnych 135 zmachających się. To trik, okrem inszego, było mnoho występujących w ramkach małych scenicznych form, co pieniało czysło uczestników. Laureatką została Juliana Karaszowa z Kamionki, która na Duchnowyczył Priaszył przygotowała sobie w trzeciej wikowej kategorii prozaiczny tekst od Ludmyły Szandalowej. Juliana chodzi na Duchnowyczył Priaszył od maleńska każdy rik, co tak samo członowe jury brali do uwagi przy wyryszowaniu o laureaty. Rusyńska obroda na słoweńsku dziękuję wszystkim, którzy dali swój wkład do organizacji dalszego uśpisznego Duchnowyczowego Priaszowa. Podziękowania należy i Ministerstwu Szkolstwa, Badania, Wywoja i Młodzieży Słowackiej Republiki, jak wychowoszowatelowy konkursu, a Fondu na Podporu Kultury Narodnostnych Mężczyzn, której to tu podjął podporę i z publicznych sredstw. Rusyńska Watra w Małym Lipniku będzie już 15 raz. Folklorny festiwal Rusyńska Watra odkryje swoje brany pro szeroku publiku jubilejny 15 raz. Na przeciwnicy festiwalu może zażyty rusyńską kulturę na własnej skorii w malowaniu otoczeniu prygranycznego seła Mały Lipnik koło Riky Poprad. 15. rocznik festiwalu przyniesie interesny suprowodny program, który zbohaty hołowny programowy bloki. Festiwal Rusyńska Watra odbude się wrze tradyczno podczas 2. julowego weekendu w dniach 10. aż 12. jula 2026 roku. Cytuania. Każdy rik rychtujemy pod iu, która nadwiązuje na poprzednie roczniki, no wse przynosimy nowoty i wylipszynia nielem programu, ale i areału. Przybliżył dyrektor folklornego festiwalu Rusyńska Watra Petro Sztefaniak. Festiwal odkrył dzieckie folklorne kolektywy, które na hołowni scenie przedstawiać się w programie Dzieckie Świt o 18 godzinie i z folklornymi pasmami wystupat Radost i z Kamionki, Makowiczka i Swydnyka, dzieckie śpiewacy solisty. Pak będzie naśladowaty koncert pod nazwą Śpiewy Mohorodu, w którym zaśpiewają laureaty albo uczestnicy poślednich roczników tego konkursu pod pokrowytelstwem rusyńskiej obrody na słoweńsku. Rusyńskie śpiewanki zazwyczaj w interpretacji Simony Kaszper i Branisława Lajczaka, rodynnego tria Magurowa i Trija Kaczera i Zakubian. Wysupajuczych buda doprowodyty muzyka Milana Rendosza.
Piatnyciowy program bude kulminować o 22 godzinie koncertem Wieczór rusyńskich hołosił, w którym przedstawiacie interprety trzech żanrów śpiewakiów: stolicznego dżywki z Wielkiego Lipnika, muzyka Milana Rendosza i folk-rapowa grupa Kalibri Gang. Piatnyciowy program zakończy zabawa z kapelą Kołaczkowskie Trio. Cytuania. Sobotniejszy program na hołowni scenie ma już stabilną strukturę i postupno przedstawić kolektywy z regionu, bliskich okresów, ale i ciłowieczorny program, powiedział Petr Stefaniak. I z początku o 16.30 godzinie w programie Mozaika Regionu z tematyką rusyńsko-góralskiego spoużycia w regionie przedstawiać się folklorne kolektywy i solisty z okolicy Starej Lubowni. Bardyjo, Starolubownian, Goral z Iżdiaru, Goroli z Lendaku, Ostrunianka, Aleksandra i Mirosław Bek i folklorna grupa z Małego Lipnika. O 18.30 godzinie festiwal prywitał hościł i spisza w programie Wydajte Susity z pod nazwą Walachy z Euruteni. Wystopaty budą Czaczina i Spiszkoj Nowej Wsy, Poraczan, Zawadczan, Mirosław i Aleksandra Bek, Marek Ręznicki, Peter Kowacz. Pośredni programowy blok tradycyjnie należy ciłowieczornemu programu jednego kolektywu z różną tematyką. W programie W kursie żywota nam folklorny kolektyw Boriełka i Skoszyc w suprowodzie narodnej muzyki Mateja Topolowskiego odprezentuje pogląd na świt żeny od kołyski. Zawierzchnią festiwalu będzie wrze tradyczno palinia watry za uczasty folklornej grupy Goral i Żdiaru, a folklornych kolektywiów. Palinia watry perejde do narodnej zabawy w suprowodzie narodnej muzyki Mateja Topolowskiego. Na swoje przyjdą na festiwali i dity. Organizatory pronych podczas ciłocho festiwalu przygotowali aktywności, atrakcje, prezentacje projektu Śpiwana Prohulka i twórcze warsztaty. Rodyczy tak będą dochodne pełnocinno perejety program poklał dity postaramy się. W piatniciu i sobotu pro nawszczywniki przygotowany je bohaty i suprowodny program. Gastrofestiwal z regionalnej kuchni, taneczny lektor Stefan Henzeli w sobotu podczas szkoły tańcia nawczyt ludej tańcił i z rusyńskiego seła Sztelbach. Podczas ciłocho festiwalu bude prochodyty wystawa fotografii Kataryny Szigulińskiej pod nazwą Korinia i Horyzonty. W piatniciu budut prochodyty twórcze warsztaty Modro Tłaczy i Narodnej Wyszyłki. W sobotu bude prochodyty twórczy warsztat Sitodruku z Maroszą Obszywaną. Festiwal w niedzielu zakończy dopolidne bożestwenna liturgia w cerkowno-słowiańskim języku w mistnym chramie Świętych Kosmy i Damiana i z koncertem duchownej piśni przedstawić się mużska śpiewocza grupa Szambrinci i z Szambrona. Dalszą nowotą je putowne kino w areali podii, które w czwartek 9 juna o 20 godzinie nasztartuje weekendową podiju. Prezentowany będzie film Potopa za uczasty jego producentów. Hreky nową uznaną mężczyzną w Polsce. Autor wisty Natalia Małecka-Nowak. Prezydent Nawrocki podpisał ustawę, która poszerza spisok nacjonalnych mężczyzn o grecku mężczyznę. Zakon zmienia status sospilnosty, której przysutnist na obszary Polszczy datuje się od 14 stulecia. Grecka mężczyzna stała desiatą w Polszczy, douczyła do białoruskoj, czeskoj, litowskoj, niemieckoj, ormiańskoj, rosyjskoj, słowackoj, żydiwskoj i ukraińskoj. Sojm przyjął nowelizację w tej sprawie 5 kwietnia aprila 2026 roku. W minuły czwartek 11 czerwca junia prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację, czym zakończył wieloletnie starania Greków o otrzymanie nowego statusu. Cytuję. Staraliśmy się długo o to. W parlamentarystii u wojewody podała polski prezagencji Ekaterinie Wangelu wedłucza Stowarzyszenia Greków Zachodniego Pomoria Ella Sparea, które zostało około 270 osób. Ewangelu podała, że to teper w Polsce żyje 5-6 tysięcy osób greckiego pochodzenia. Najczęstsza diaspora znajduje się na zachodzie derżawy, między innymi na Nyżnym Szlesku i Zachodnim Pomorym. Wielka część wspólnoty mieszka też w Trymiści. Weducza przypomnęła, że to reczenne stowarzyszenia składało wnioski do sejmowych komisji, żeby rozszerzyć spisok nacjonalnych mężczyzn. W sprawę zaangażował się między innymi zachodniopomorski poseł Jarosław Rzepa z Polskiego Narodnego Stronnictwa. Nacjonalne mężczyzny w Polsce zmieny po 20 rokach. Projekt nowelizacji ustawy o nacjonalnych i etnicznych mężczyznach wpłynął do Sojmu pod koniec lutego, februara 2026 roku. Według Sojmowej Komisji Nacjonalnych i Etnicznych Mężczyzn Wanda Nowicka podkreślała, że ustawa o mężczyznach nie była zmieniana od 2005 roku. Projekt skoro przeszedł przez komisję i był przegłosowany Sojmom, 419 posłanci było za, 20 proty, Hołowni z Konfederacji. W maju ustawu peredano prezydentowy i marszałkowy senatu. Ustawa wchodzi w życie po 6 miesiącach od ogłoszenia. Przyjmować się, że to następstwa nowelizacji będą kosztować 800 tysięcy złotych na rok.
W Polsce za mężczyznę uznaje się nacjonalną grupę, która odróżnia się od zachowu, zachowuje swój język, kulturę i tradycji, a jej przedstawnicy przebywają na obszary drżawy od najmniejsze 100 roków. Pośredni wymich w odniesieniu do Greków był kwestionowany, choć są dokazy, jakie potwierdzają ich prysutnic na tych zemlach już w XIV stoleciu. Greki nową uznaną mężczyzną w Polsce. Ioannis Foukiotis, Grek wrodzony w 50. rokach 20. stolicia w Szczecinie, znany w regionie Przyjemcia, przypomnął, że z rodziny greckich kupciów pochodził Jan Żupański, Zupanos, knychar i wydawca, wrodzony na początku 19. stolicia w Poznaniu. Rodzina Foukiotisa przyjechała do Polski z grupą 14 tysięcy emigrantów po gromadzieńskiej wojnie w Hrycyi w rokach 1949 i 1950. Wtykający przed represjami żeny, dity i raneny partyzanty Elas, związane z komunistyczną partią Hrycyi, byli kierowane na tzw. odzyskane zemli, do Jeleniej Góry, Wrocławia, Świdnicy, Zgorzelcia, syna premier, do perechidnego taboru i szpitala w Dźwinowi. Do 1950 roku przez to miejsce przeszło blisko 2000 Greków i Makedończów. Najczyslenniejsza grecka diaspora w 50. rokach 20. stolicia mieszkała w Policach, na piłnicz od Szczecina, w dijuczym tam drżawnym wychowawczym osaretku i 12 szkołach schoronienia i edukacyju naszło prawie 2,5 tysiąca dity. Był serednych otec Ekaterini Ewangelu, małto 9 roku. 10 roku późniejsze czysło Greków w Policach estymowano na 900 osób. Na zachodnim Pomory było ich 1450. Teper je blisko 4 razy mniejsze. Pod koniec 70. roku 20. stolicia po politycznych zmianach w Hrycyi ruszyły powroty. Wielu rodzin też polsko-greckich wyjechało. Stowarzyszenie Ellas Parea organizuje świąteczne stricze Greków z północnej i zachodniej Polski, wystawy i koncerty. Ewangelu zaznaczyła, że grecka wspólnota jest i będzie aktywna, aż i bez finansowej podpory drżawy. Cytuania. Rachujemy hołowni na instytucjonalne pitpertia, takie kotre tykat kultury edukacyjnej. Chcemy wkazaty szerokomu sospylstwu naszu tradycyju, muzyku, tanci i kuchniu. Barcelona, stolicą świtowo-jazykowej różnorodności. Budut Tiszlemky. Autor listy Natalia Małecka-Nowak. Od 17 do 20 czerwca Barcelona stanie się centrum międzynarodowej debaty o buduczności języków świata. Language Diversity Forum, organizowane pod hasłem Globalne wykliki, samowystarczalność i networking, zabere językoznawców, aktywistów, przedstawników ONZ i UNESCO ta liderów mniejszościowych wspólnot z całego świata, od Pakistanu i Kanady, przez Chile i Kolumbię, po Senegal i Maroko. Budut Tiszlemky. Podiu organizuje Lingua Pax International w oficjalnym partnerstwie z UNESCO to badawczy projekt Fosterlang finansowany Europejską Unią. Roboczymi językami są kataloński, angielski i hiszpański, a uczestnicy będą moczy hosnowate automatyczne tłumaczenia na mobilne gracia. 17 czerwca junia językowy prawa i sospilna sprawiedliwist. Pierwszy dzień, który prochodzi w Instytucie Katalońskich Studii, otworia Teresa Cabre, wedúca Instytutu, Monika Perenia, wedúca Lingua Pax, ta Justyna Olko, koordynatorka Fosterlang. W centrum uwagi znajdzie się Generalna Karta Językowych Praw z 1996 roku i potrzeba jej aktualizacji. O tym by się duaty budut medyńczyma Nicolas Levrant, specjalny korespondent ONZ do spraw mężczyzn i Guilherme Canela z UNESCO. Den zapred dialog o dekolonizacji języka z uczestnią aktywistów z Meksyku i Chile. 18 czerwca junia aktywizm i rewitalizacja języku. Na Uniwersytecie w Barcelonie stricia się przedstawnicy sospilnosti, które hosnują zachybajucze języki. Torwali z Pakistanu, Hesklaja z Kanady, Mapudungun z Chile i Nasa Juve z Kolumbii. Den zakończy ceremonia wręczania Międzynarodowej Nagrody Lingua Pax, którą otrzyma projekt z Kolumbii. 19 czerwca junia. Migranty i mężczyznowe języki w Europie. Trzeci dzień forum poświęcony będzie integracji wielojazykowej spadkowej migrantów z lokalnymi językowymi politykami. W besidach uczestniczą wozmut przedstawnik własny Barcelony i Katalonii, a też organizacji migrantów, które reprezentują języki kaczua, amazik, romski czy senegalskie języki. Den zakończy koncert katalońsko-sardyńskiej muzyki w wykonaniu Adria Mor. 20 czerwca junia. Szkolenia dla aktywistów. Pośredni dzień to praktyczne warsztaty odkryte dla wszystkich zainteresowanych. Poza urzędowych organizacji, liderów sospilności i młodych aktywistów, temy będą obnymaty meryńczyma budowania digitalnych strategii promocji języków ta wedynia kampanii, które angażują w ochronę zachowających języków firmy i instytucji na premierii katalońskiego i irlandzkiego. Dodatkowe podii. Forum dopełnia wystawa Języki nie wmerają, zabywać się ich.
prezentowana na Uniwersytecie w Barcelonie do 25 czerwca junia ta multimedialny poetycki projekt Mujerarias autorstwa Sylwii Kamac, prezentowany w przerwach między sesjami. Podjęła finansowana jest przez Europejską Unię przy podpięciu Diputacji de Barcelona i przy współpracy Instytutu Katalońskich Studiów Uniwersytetu w Barcelonie ta Generalitat de Catalunya. Lemkiuska czast. Podczas trzeciego dnia forum odbude się warsztat pod nachołowką praktyczne rekomendacje, które podporają co spilno ekonomiczną i językowo stabilność męszenowych i lokalnych co spilnosty, której wiuł bude Ibon Manterola z Uniwersytetu Kraju Baskiu. Badacze z Walei Szkocji, Kraju Baskiej i z Polszczy zaprezentują wstępne rezultaty badań nad sospilnościami, które starają się ożywyty swoje języki, jednoczesną ekonomiczność azmicnyty, serd języków, o których bude besidaje i lemkiuski, pry walejskim, szotlandzkim, kaszepskim, wilemiuskim i baskijskim. Toho samego dnia w inczym warsztati wystąpi Olena Duć-Pfeiffer, jedna z czterech zaproszonych ekspertok. Razem z aktywistkami z Chile, Meksyku i Kanady budą besidłaty o doświadczeniach dijania dla koryjnych języków w różnych geograficznych i kulturnych kontekstach. Dyskusja ma etykatę strategii samozmicniania ta radzenia się z dyskryminacją, która wynika jednoczesno z języka, pochodzenia i innych elementów dostępności, a też toho, że aż i trudne doświadczenia mogą być źródłem siły i inspiracji dla innych. O warsztat moderowała Buda Justyna Olko z Warszawskiego Uniwersytetu. Czwartek, 18 czerwca junia 2026 roku. Metropolita Jona medże wirującyma w Kanadii. Autor wisty Petro Medwit. Od niedzieli 8 juna do czwartka 18 juna 2026 roku prasiłski archiepiskop i metropolita Jona Maksym był na duszpasterski na wszczywi w Kanadii. Na zaproszenie władyki Kurta Burneta, jeparchialnego episkopa Pasaiku, Sasha, który jest jednoczesno i apostolskim administratorem egzarchatu świętych Kiryła i Metodija w Toronto, metropolita nawszczywił wszystkie cztery parchie egzarchatu. Jak informował informacyjny center Priaszywskiej archieparchii, wyjątkowo podjął podczas nawszczywy była torzestwenna archierejska liturgia w katedralnym soborze Rożdestwa Preświatej Bohorodyci w Toronto. Hołownym służytelom był preoświaszczony Ładyka Kurt, który wysoko preoświaszczonego Jonu takoj na początku przywitał na terytorii egzarchatu i wysłowił wdzięczność za przyjęte pozwania. Kiriona udzielił podczas liturgii zwania metroformnego protojereja odciowy Marekowy Nowickomu, który je parochom katedrale w Toronto. Otec Nowicki jest świaszczennikom Preszywskiej eparchii, jaki od 2012 roku służy protosinkielom egzarchatu i parochom w Toronto. Na propozycję mistnych wirujuczych i żadost Ładyki Kurta mu Ładyka udzielił tytuł metroformnego protojereja za jego żertwenną służbę promistną cerką. Przed odchodem do Kanady otec Nowicki służył u Józkowi Woli, Olszawici, a późniejsze był osobnym sekretarzem archiepiskopa Joana Babiaka w Priaszowi. Władyka nawszczywił i parochiu w Hamiltonie, gdzie się modlił przed kopią ikony Preświatej Bohorodyci z Kłokoczowa. W niedzielę 14 juna Kiriona był na nawszczywi parochii Windsor. W chramie świętego Michała Archistratycha służył archierejską liturgię za uczestę mistnej komunity, jak i wirujuczych Melkickiej Herkokatolickiej Cerkwy w Kanadzie. W popołudniejszych godzinach Władyka nawszczywił i Melkicki chram świętego Simeona Stopnika, w którym nachodzi się ikona Matery Bożej Niewyczerpana Czasza. To ta ikona przed dwoma rokami stała mirotwórczą. Władyka Jona zawierzył swoją nawszczywu Kanady medże wirujuczyma parochii Oszawa. U witorok 16 juna w jednoistmistnym parochom i wirujuczyma pomolili się w popołudniejszych godzinach wieczorniu. Pierwsi grekokatolicy z terytorii dzisiejszej wschodniej Słowakii przyszli do Kanady na przełomie 19 i 20 stulecia. U 1980 roku wynikła jeparchia świętych Kiryła i Metodyja w Toronto, która była zapisana jak jeparchia słowacka. Po reorganizacji u 2022 roku była to ta cerkowna struktura podporiadkowana pod jurysdykcją rusyńskiej Pittsburgskiej metropolii. W ramach egzarchatu służy się do dnes po cerkowno-słowiańsku i po słowacku. Wysłuchaliście dopisy, jakie publikowane były na portale LMFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

Pisania i orania. Kiedym jeszcze orał, nie statym ja było byty poetą. Kiedym już w ludy poetą, nie statym ja na to, bo orił.

0: Тот програм повторяме.
1: Слово вечер. Програм о словах наших і не наших. Для п'яних словами і слів жаждаючих. О язику і на язиках. Слово вечер. O języku i na językach, to znaczy słowicia demko@lm.fm, to mi e-mail Demko Trochanowski, moje imię i nazwisko. Nie znam kilku, jeszcze bym tu mał podawaty informacji, to i tak dobry, że hostujemy to te kanały, jak i komunikatory. I dnes mam dumam, że ciekawą temu, ale muszę się oprawdać z jedną sprawą z PRET tyżnia, gdy zdaje mi się, że ja sam namieszał dakus. No ale cóż, no i to będę zapowiedź toho, co się będzie działo już po dżingli słowowicy. Za to najpierwsze dżingiel.

0: A ja znam azbuku.
1: Už poznali m
2: azbuku.
1: A jak auto?
3: B jak bukov.
4: V jak vatra. H jak hora.
3: G jak gazda, D jak dora.
5: E jak ekran, J jak jeleń.
0: Z jak żeto, Z jak zelin.
4: I jak igła. Y czudaczne, bo na y sianyczne zacznę.
1: E je też zmanierowany, seryt słowa zachowany.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa J jak Josyf.
0: K jak kosa, E jak łosy,
4: M jak mama, N jak nianio,
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha,
1: T jak terka, U jak uchyl,
0: F jak fajka,
3: H jak chyża,
5: C jak cerkoł,
3: C jak czyżyk,
4: Sz jak szkoła,
0: Szcz jak szczawi,
5: Ju jak juchas,
1: Ja jak jabir.
0: Bukw je 32
1: i znak 2.
3: Znak miękki
4: z twardym znakom.

Ну, то вертаємо до студія і, наверно, до того, що було тиждень тому. А тиждень тому бесідували з собі категорії животності і одні такі залежності, що коли яка називник суд животне, ну, то приймають в видячим форму рождаючого одмінка. І таке мі ще трафило, котре ще мі рідко трафлять, але і кожному ще може. Тоді, що тут може іще найперше то, що фурдє мішо до того, що животні стикат нелем мужського рода. О, так може би було ліпше повісти. Тюж жінського і середнього. Ну і по правді, ту їм правду повів, що тикат, але не все в одміні. І тут Tu była to ta chyba, którą jak im zaczął słuchać poprzedni program, tak im si dumał, od kiedy się mogła wziąć i wziąłem się za swój zapiskę i już znam od czego. To znaczy, ja smotrił na prydawnik, a nie na nazewnik, do czego o chwilku dojdu. No i znaczy, bo siedłem o nazewniku, a smotriłem na tabelu, którą jem się zrobił. To kajuczu taką skoroczeną i ze skoroczeniami. No już to już do tego wertaty. Aż to idę. To tu żywotnicy mają wiele nazewników, ale jak idę od minu, to lem mużski rit tu wchodzi. To znaczy, że koli, że jest w mużskim rodzie żywotny nazewnik, na przykład chłop, chłopec, pes, no to jak sobie dostawimy rozdający odminok, to nie je chłopcia, chłopa, psa i wyczuł kogoś to, tak samo jak w rozdajuczym, nie je chłopcia, chłopa, psa. No ale już kiedy sobie postawimy stił, cy, stił albo do jakiej inczy, stił i stołp, jak to ktoż to stołp, koho czego nie jest stołpa, ale kogoś to wyczuł stił albo stołp za to, że nie jest żywotnym nazewnikom. No i ci ukolemiem chodził powisty, bo jak sobie wezmemy średni rit, nieważne, czy to z drugiej odminy nazewnikiu, czy to z czwartej odminy nazewnikiu, czy kiedy wezmemy żeński rit z pierwszej odminy, znaczy to już coś jak inczyc na A albo A po miachkim, to znaczy ja, czy wezmemy z trzeciej odminy żeńskie nazewnikę, to one budą mać dalsze kategorie żywotności, ale не буде тоді тот принцип, що видячий одмінок рівнаться рождаючому. Возьме собі лем, може, то ту першу одміну, що є одна жена, або, о, то найперше повідомо собі, що є жена, не є кого чого жена, але виджу кого ж то жену. To są trzy różne formy, jak raz w tym premierii pierwszej odmiany żeńskiego rodu. Ale dojdźmy do tego, czym im namieszał, jak im namieszał. Jak już bym się dłużał, posmotrzyłem na inczu tabelu za to, że ciżem sobie rozpisał toż to bardzo często dochody do nazewnika, znaczy prydawnik, miejsce nazewnik, czasownik, czasoprydawnik, o tu możemy. I to, że formy, one mają taki sam odminok, jak i to te kategorie mają taki sam odminok, jak stojaczy przy tym, znaczy jak nazewnik, przy którym stojat, tak? Za to. I czasem to może być taka forma, jaka była w rozdajuczym, kiedy trafimy na mużski rit, albo taka jak w nazywajuczym odminku, kiedy trafimy na średni albo żeński rit. I tu jakbym to mich perwesty, żeby wszystko było. No to jest jeden dobry, młody, iduczy chłop. Tak? Tu wszystko to cy przydawnik, cy

0: стоят при називнику, котрий якраз є животний і з мужським називником. Але кідже собі то переведеме на женський рід, це я ту буду мав такий на скоро, так, ну нам już суд дві добре ідучі жен, кого чого не є двох добрих ідучих жен, а кого ж то виджу дві добре ідучі жен за то, що ту якраз в множині буде перший одмінок рівнався четвертому, значить називаючий видячому. I znam, że to jest kus zakruczony, sam się jem zakrutył, ale pamiętajcie, że po tym wszystkim najuż to ostane, że kategorię żywotności mają wszystkie, etymologiczną, historyczną, wszystkie to te żywotne nazwniki, ale jak idę odminu, znaczy zrównania się z rożdajuczym, a nie z nazwajuczym odminką w wydiaczym, mają tlem mużsko nazwniku. No i toho naj, że budę koniec, nadzieję się, że tu już może i wszystko wszystko jem dopoju, a kiedy tak piszę, tak jak piszę na demko@lem.fm. No i dumam, że już nadzieję się, że wszystko absolutno bude jasne. A ja teper chyba bym przeszedł go drugi temu i od raz, ale zdaje się mi, że może by jeszcze jej okrasyty taką premierą, zaraz pojaśnię, czą premierą, muzycznym premierą, posłuchajmy.
1: Czot

No i to taki premier Paweł Stefanowski i nazywać się tot twierczot dziewczyną. A jakieś widania jest, jaki temat, taka tema na dnes. Tema, którą znam, że kolesyśmy poruszali na pełno na foni, nie znam, czy już była, może się jawiła na korotko w Słowowicy, ale teper, no, trzeba by się za nią wziąć tak bardzo sporiadnie. No bo zwidania była czoho, czy czom? Kotre lipcze, jakie fajniejsze, kotre starsze, kotre bardziej archaiczne. Tych zwidań było bardzo wielo. No dobry. No to czom i czoho i czom akurat tak. No to może teper się nad tym na chwilku zatrzymajmy. Tak na pierwszy zlat się mi zdaje, że tu mamy tak jakby, tak do kińcia nawet bym powiedział trzy słowa. Czom i czoho. A które trzecie bude o chwilku, ale to dopiero o sekundku. Tak naprawdę furt budeme się obertaty popry takich słowa jak kto, szto, jaki, bo czoho i czom to odmina toho, że to jeszcze miejsce na nazewnika. No dobry, no ale teper tak bardzo zacznijmy od tej form czoho. To znaczy jej by może od razu było tak perewesty, albo dopołnyty do zadla czoho. To znaczy od czoho to już może takie skoroczynia od zadla czoho, ale znaczy bardzo prosto,

z przyczyny czego, ze względu na to, dla jakiej riczy. No i tu musimy powiedzieć, że to prynazywnik zadla, to zdwojeny prynazywnik, był związany z jaką cilu, z chosną, z przeznaczenią, ale też z przyczyną, tak? Mamy, o, to będzie nachoda pity do słownika lemkiwskiego języka przez sajt Lemko Tools i posmotryty, jak tam sąd pojaśnienia słowa zadla. Ja już jem i mam tu dwa znaczenia. Z jakiej przyczyny, powodu, prodasz to. I tu, jak premier czynia, przypomnijmy choćby dla tych, kto ich do dnes nie poznał, cy zadla młodych roków nem ich poznaty. I drugie pojaśnienia, dla po dasz to i w dajaki cili. Ale my rok, to czas nasz nastał, dajemy ty lubą nelem za dla samej lubowy, a i z pryncypu. Tak dwa reczenia. No i tu mamy taki naturalny perechi, taki znaczeniowy, czemu do tej drugiej formy, bo druga forma to czom. Czom. No i tu już nie mamy prynazewnika toho zadla, takiego, kiedyśmy się dodumali, zadla czoho, tak? Mamy tu starą taką formę od miejsca nazewnika szto, no i czom to jak raz pierwistny trzeci odminok, dający odminok. Moglibyśmy sobie to ująć w ten sposób. Gu czomu kolisy. Ono zwuczało gu czomu, znaczy do czoho, w stronę czoho, nasz to, z jakiej przyczyny, tak? No i tu, jak już widzimy, czomu to służy, o, to czom, widujemy cisz o cil, tak? I widzimy, czom jest tak zrobił, widujemy o przyczynu i tą granicą pomiędzy cilu i przyczyną, to ona może być bardzo ciekawa, bo się mi zdaje, że wielu języka świta zwidania takie do czego, nasz to, poszto, dlaczego, za dlaczego, z jakiej przyczyny już się zaczynają miszaty. No i dobry. No i kiedy już mamy to czoho i czom, no to tu sim możemy tak podumaty, no dobry, ale to za dlaczego jeszcze jest bardzo zrozumiałe. A czoho? Bo na tym gramatycznym riuny, kiedy pominemy to zadla, kiedy że ho skorotymy, no i to czoho ono zaczyna nam zwłaszcza jak takie, właśnie takie niepełne. No, ale, no i tam na foni mamy zas taką historię, dumam, że jeszcze prasławiańską historię, że to prasławiańskie zidania szto mogło mieć różne formy odminki, tak? I mogli to formy być i w zadla koho czoho si tam, w rozdającym odminku, cy gu czomu. Dneśnie czom, gu czomu w trzecim odminku znaczy w dającym odminku. No i za to czoho i czom nie możesz powiedzieć, że to są absolutno synonimy. To znaczy, dnes one będą znaczyć to samo, ale wskazują dwie różne gramatyczne drogi do chodzenia do toho, o czym decydujemy. Znaczy, za dla czoho dasz to się stało, albo gu czemu, jaka jest przyczyna toho, tej podii, toho, co się stało. No i zresztą, kiedy sobie posmotrimy o na inny słowiański język, to polski ma dlaczego i czemu, rosyjski pacimu, mamy czemu w ukraińskim języku. No i Jak raz widzimy, że jest wiele odmin toho, czoho naszego w różnych słowiańskich językach. No i dobry, no i za to teper prejdu chyba do toho,
Bo w wydaniach było też takie w naszych dyskusjach, kotra lipsza forma. Nie znam czom. Mi siedzieć chyba barże to ta forma czom. Jeszcze nie znam czom, tak dokładnie się dzieje. Nie jestem w stanie wam powisty. Może to jest lem sytuacja taka językowej prywyczka. Za to tu, bo ci już piszcie na demko@lem.fm, czy was się hosumą barże czom, czy barże czoho, czy dopełniało się za dla czoho, bo to ci już może być ciekawe, to bars fajni by było sobie to da jak no posegregowaty może by dasz to z toho waszą. Ale dobry, powiem jeszcze o jednym, że o kilku czoho wynikło z jakiejś tam formy za dla czoho, bo samo czoho to no ciężko, żeby dasz to mogło oznaczać, no to tu widzimy, że to ta forma, pierwotna forma w rosyjskim języku na pewno musiała mieć formę od tej pierwszej czemu do czomu, znaczy u, z u na kince. No i dobry, moja taka hipoteza, ale to bars taka ciż, możesz powiedzieć, barże jak takie językowe fantazje, ale też jak propozycja do dyskusji. Załóżmy, że pierwsze w języku dopinowała forma czomu, no ale w jakimś momencie skorotyła się do czom. A trzeba pamiętać, że nie może było przy formie czom hostować skoroczenu formu czasosłowa byty, znaczy czomus. Czomu mne piszą, czomus nie przyszła. Bo znamy, że ona może być hostowana lem po tych słowach, jak są skończone na własnej, tak? Tak, dołhom czekała, albo dołho czekałam. Piszła z domiu. Piszła z domiu, tak. Wczeram wernął. No i za to może, kiedy się to skrotyło do czom, może jak raz zaczęła grać rolę forma czoho. Tam ono się kończy na o, znaczy bez problemu skonstruujemy formu z tym czasową byty, czohos, czohom i tak dalej. Za to ta opozycja tych dwóch sił, które dnes, przypomnę, mają formę czoho i czom, mała też swoją drogę i możliwe, że dochodziła do toho różnymi drogami. No bo jak sobie posmotrimy, że po pierwsze to skroczen formę dawnego, znaczy czasosłowa byty, jem i jest, one nie zachowują się jak kińciłka czasosłowa, o, w ten sposób może, bo możemy go przedstawić tak, jak już bym powiedział, do nelem, do czasosłowa, ale też do innych części reczenia. Za to tu widzimy, że chyba to czoho zaczynało grać bilszu rolu za to, że może było to przedstawić. Tak jakby się dojął, to lem taka może moja hipoteza, ale chyba może maty sztosy, może być sztosy w tej hipotezie. Tak mi się zdaje, że jednak to ta forma musiała być chyba kudaku spizniejsza. Tak czy tak, w lemkiewskim języku może zadziać jedna bardzo ciekawa rzecz, ponieważ po tym zwidaniu czomu była też skoroczona forma czom, tak? Ale to enklityczne, to przystawne czasty od czasosłowa byty, tak jak dołhom czekała, piszła z domu, wczeram wernu, tak? One się najlepsze przyczyną, w jedyny sposób, żeby się przyczypili przy własnym, albo po własnym, no i za to po formie czomu może było powiesty czomus, ale po skoroczonym czom już robić się trudniejsze, znaczy nie możesz tego zrobić. Za to ci, że to ta możliwa forma czoho
nabrała swojej bilszej wartosty i możliwe, że nabrała też popularności. Ale dobry, piszcie na demko@tlem.fm, piszcie na komunikatorach, może się dachus posłarymy, bo czasem się słarymy. I to jest dziś, myślę, w takim bardzo pozytywnym sensie. Może zaraz sobie mocno podyskutujemy za to, że Rizno to się... Aha, małym daty jeszcze premierę. Probaczcie, to było to na premier w Śpiewanci, Czerez, Pole, Szerokoje, Spitgar, Pasko, Jusy, tam mamy Czomus... do mnie nie przychodził, niczka była wytka, czemu jest, i możesz tu skrotyty czomus. Mamy śpiewał Teodor Gocz, czom to teper tak, to nasze żeny chodzi tak pitstryżeny, jest śpiewanka czom to nie przyszedł, tu mamy skoroczenu formu dawnego czom. Za to, jak widzicie, wszystko, wiele tych form w języku istnieje. No i dobry, może tak kolej tak to uporiadkuję. Nie mam takich ambicji, ale dumam, że kiedyście zaczęli pisać, jak się was wysiduje, czom, czoho, za dlaczego może, czy może czomu jeszcze możliwe. Piszcie demko@lem.fm, komunikatory, a to była Słowowicia i wysiduwał Demko Trochanowski. Bardzo krasnie dziękuję za dzisiejszy czas. No i dumam, one dołucha. Zas się budeme moczy sperat. Trzymajcie się. Słowo wycia. Program o słowach naszych i nie naszych. Dla pianych słowamy i sliw żażdajuczych. O języku i na językach. Słowo wiecie.

0: Karpacka Ruś, oficjalny organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemkosojuza w Zjednoczonych Stanach i Kanadzie i Karpatorusko Obszczestwa w Kanadzie. Wychodzi dwa razy na tydzień.
1: Jarzenko na sercu płaczę do ci.
0: Karpacka Ruś numer 52. Piatnycia 22 listopada, novembra 1946 roku. Bilanka powiedz gorleci. Aleksej Rydżaj w Edynboro, Pensylwania, dostał świeże pisma od rodziny swojego brata z Bilanki. Bilanka, 20 grudnia 1946 roku. Drogi stryku, i z waszego pisma wyczuł, że wy dużo interesujecie się tym, jak my przeżyli wojnę i jak były u nas boi. Tym dużo ja tiszu się, że to są ludzie z naszej rodziny, którzy chcą znać za nasze życie w starym kraju. Odże było to tak. Kiedy niemiecka armia wkroczyła do Rosji, to znaje te stryku, że w Rosji było bohato Niemców z dawnych dawen, bo były nawet niemieckie kolonii, to tak to te Niemcy zaraz pereszli na stronę niemiecku. Dalsze ciły naselenie Wielkiej Ukrainy, bo nawet armia generała Własowa, pereszli na stronę niemiecku. Wsi gadali, że Rosja propadę, to perechodyli na niemiecku stronę. A kiedy w połowie czerwca 1944 roku niemiecka armia odstąpiła z Wielkiej Ukrainy, na linii Żytomir Kyju, to kto żył, wszystko Niemcy hnali na peret sebe do Niemieczyny. Aż to zostawało, to wse palele. Tak, że ostawała się lem czorna, skopana zemla. W połowie czerwca 1944 front nie był na linii Żytomir Kyju, a w Haleczyni, peret Lwowom. Przy kinci lipca tegoże roku sowieckie wojska zaniali Lwów, Peremyśl i Jarosław. No nasze ludy w kraju dumale, że to front stojał jeszcze koło Kyjeła, bo tak twierdziła niemiecka propaganda. Aszkolwiek w naszych stronach pojawili się niemieckie i ukraińskie faszystkie biżęci, to wtedy nasze ludy wiedzieli, że to z Niemcami złe. O tych biżęciach pisze teper bywszej wyjść z Bilanki. To te ludy jechali den i nicz ciłyma taborami, a po drodze wsioż to było rabuale. Do nas przyjechali w miesiaci lipcy 1944 roku i zakwaterowali w Szymbarku wzdłuż Hostyncia i rozchodzili się po sełach. Na polach jeszcze wszystko zelene zerno kosyli dla konej, a de bliżej drogi to wypasali chudobą. Każdy z nich był wożeny. Nasze ludy ostawlali chyży i wtykali w potoki, a one po chatach wsio zabierali, że to było, albo niszczyli, żeby niczego nie ostało się dla ruskich, jak przydód. A kto by skazał jakie słowo, zaraz zastrzelili. Nie daj Boh, jakby ty zastali w chyży dziłku albo żenu, bo co chcieli, to robili z nią, a potem zastrzelili. Bohato ludzi tak propało. Jak zajechali do Bilanki, to jak raz rozłożyli się koło mojej chyży. Żena za mną wtekła do brata Mikołaja, bo jego żinka dalsza odcała, a ja ostał się sam w chyży, bo i musiał jem byty doma, tak jak jem był witom. Trudno opisać, co się robiło. Jak wpali w chyżu, jak zaczną drabułaty i nosyty nawozy, zerno, kury, husy, peryny, poduszki. Oliż jaka była, zabrali wszystko, tak że my ostali się w tym, co było na nas. A że to było lito, to człowiek był w koszeli i spodniach, bo czerwiki z nich mi zabrali. Zabrali mi swyniu i dwa te lata, a dalsze zabrali horci, myski, zygar, obrazy. Obrazy pobyli i zmetali na zemlu, a takie jak kresła, stoły, to porubali i tym palili na dwori. Zerno, mał jako ochyży, to wozami zdyli i koni pasli. Tak stojali w nas ciły tyżden i rabuali. Chocia było dasz to schowane, to tak nurał, że to naszą i zabrał. Kolo oddychali, to człowiek został jak durny, bo wszystko zrabułane jest nieszczęne. Zna te drogi stryku, że to w takiej bidi to nawet isty się nie chocze. Dobre, że to stała się nam odna koroła i komperi w polu, no i po trocha zerna z nieszczynoho. Najgorsze dokuczało nam to, że ostale z maciłką bez oderzy i do dneska nie mamy żadnej oderzy, a nawet nytok nie kupyt, jakby chodził dasz to wszyty za słowo połotna, chociaż jej starego połotna brakuje. My czytali w amerykańskiej gazety, że to nasz naród w Ameryce prymusowo daje na naszych ludzi w kraju przez junra, ale nie znate kto to jest, to panowe po mistach wsio pojdają, a nasz naród chodzi obderty i hołodny. Starszy brat w piśmie do tego samego stryka pod datą 16 żołtnia pisze tak. Wielka bida na mnie, bo brak odeży i obucia. Zostawiam ciłkom zrabułanej, a kupyty jedno, że nie mam zaszto, a drugie, że nie jedę kupyty. Ludzie w seli piszą do krewnych w Ameryku, chociażby i trecie pokolenia i dostają pakunki i tym się spomagają. I z Bilanki pojechało tylko 20 rodzin do Rosji, a reszta wsi się trzymamy swojego peca. I z Dolin wyjechali wsi, bo zostało lem 5 rodzin. I na szklarach ostało się 5 rodzin. Коли в 1939 році вступили до нас німецькі війська, то зараз почали брати людей до Німеччини на роботу. І з Білянки забрали 85 осіб, то дотепер не вернулося 12. Зараз в 1940 наложили страшні контингенти на людей. Як почали Німці відступати з Росії, то здавалося, що вже ніхто не пережиє того тягару. Так мордували і рабували. Госени 1944-го розпочали копати окопи від чехословацької границі через Веселу, Брунари, Грибів. Та наше село приділили копати окопи в Брунарах. Денньо по 120 осіб мусило йти на роботу. І так ми копали аж до 16 січня 1945 року, без перерви ден і ніч. А як хто до роботи не пішов, то кого в тому домі поймали, зараз в карний лагер до Освінчимя вивезли. І там вже Божого світа не увидів. А в сені 1944-го прийшли до нас на Лемковщину руські партизани. То й вони почали немилосердно рабувати одежу, ідло, гроші, худобу. У кого ж то нашли? Так німці вдень, а партизани вночі панували. Нарешті прийшли до нас 17 січня 1945-го руські війська. Зараз почали брати людей до Росії, хто хотів. І так, знаєте, люди подуріли, що того до смерти не пережалують. Отже, Рихвалд виїхав цілий, і з 280 домів осталося лем трьох гастів. В долинах остався Нонашко Юрчак і четверо других. З Лосі виїхало 120 родин, а Климківка майже ціла. Написав би я вам веце, але часи в нас дуже неспокійні. Як довго то буде, то не знаємо. В обох письмах прося до пакунки і подають міру на черевіки для кожного. Редакція Карпатської Руси достала із Бортного Горлицького повіта слідуюче письмо. Штефанія Валевська з Драгошова, замужна феш в Бортнем повіт Горлиці, пошукує Івана і Михала Перуна в Америці і Штефана Перуна в Канаді, як моїх ойків. Прошу їм написати на адрес Штефанія Феш, Бортне, Почта Сенкова, Повіт Горлице, Małopolska, Poland. Климківка, Повіт Горлиці. Семену Войтовичу в Піцбург пише братаногі з Климківки під датом 30 вересня 1946. Поводження наше можна порівняти з морськими фалами, коли нема найбільша бур, яка вихає. Хочеш знати, що то

piszą na pocztu, to pocztarka oprawdowała się tak, że pakunok przyszedł jeszcze 6 lipca i leżał do niedawna, bo szwagier Wanio, jak odchodził do Rosji, kazał paczku zaleszyty na poczty. Jednego razu w nocy wpali partyzany i paczku przy pocztarki rozobrali. Prosiła od nich jedne pończochy, to jej powiedzieli, że one może sobą mają także dziewczata. Tak pończochy przydadą się im. Na twojej wieczyznyni gazduje teperec Gorlic i jeden ochorotnik. Duże dobry się mu powody, bo grunt mają wielki. W ujściu ostało się jeszcze koło 25 rodyn. Josef Dutkanycz, 22-liczny chłopec z Bortnoho, nachodzi się teper w Germanii, gdzie żde na wyjazd w Ameryku. W naszej gazecie już było pomieszczone od niego jedno pismo, jakie on napisał, odczuwany hi. Teper pomieszczamy to, co on pisze swojej teti, Maryi Dutkanycz, w Los Angeles. Bremen, 11 żołtnia, oktobra 1946 roku. Droga teto. Duże kraśnie wam dziękuję za to te gazety. Ja prawda już dosyć długo na nich czekał, bo wy meni raz pisali, że ste meni posłali paru lemkiewskich gazet. Ja z wielką ochotą ich przeczytał. Nawet taką niespodziewaną rzecz im się dowiedział z nich. Same hołowne to, że nasze ludzie piszą ze starego kraju i z Rosji. Widzicie, do mene bardzo rzadko kto napisze od tamale. To z gazet jem się bardzo dużo ciekawych rzeczy dowiedział. Wyznajecie, że ja jeszcze w Bortnym za moich dzieciniaczych roków lubił czytać te gazety. Bo do Mohoniania przychodzili gazety ruskie z Lwowa, to ja się bardzo duże gazetami interesują. A nie sam nie znają, jak wam podziękować za to te gazety, bo one mnie duże pocieszyły. No ja wam nawet troszkę ich oczu powisty, że wy w dobrym kraju i dobrej organizacji macie. Ja duże dorożę tym, jak nasze ludzie szanują swoją narodną organizację i podtrzymują swoje redakcje, bo ja tak samo przed tą wojną podtrzymywał wszystkie ruskie organizacje. Jak mi nasz to niebud grosze były potrzebne, to mu zawsze prosił niania, który mi nikoli nie żałował centa na taku cil. Ja znaju czuże szanowaty, no swoje nie morzu zabyty i swoim jak najbliższe się interesują. Odże duże wam dziękuję, że to u was to, że jest serce dla podtrzymywania ruskich organizacji. Ja naprawdę ciłem swoim życiem do dneśniego czasu lem ruskie lublu i za to was duże chwalu, że wy sobie prenumerujete naszą gazetę. Ja też skoro już do Ameryki pojdu, bo wczoraj był ja mu konsula, to moje papiery już gotowe do wyjazdu. Jak budę ostal drugi korabel jechał z emigrantami, to ja też pójdę nim. Tak mi konsul powił. Ja na pewno budę w Chicago jeszcze do Rożdestwa Chrystowego. Hańczowa, powiedz Gorlici. Daniel Durniak, Pionkers, dostał riad pisem od bliskiej rodziny w starym kraju. Pierwsze. Melania Juskiewicz pisze obszerną o wsiakoj bidi. Do Rosji nie jechała, bo dumała, że to doma po staroj systemie bude łucze żyty, ale teper wyglądać jej tak, że to wsiady przychodzić na nowy systemu i trzeba byty uczenym, żeby żyty łucze. Medzy inczym pisze tak. Heł nie znam cydakole, da kto się doczeka do daczoho, bo heł teper już wszystko tak, jak i w Rosji. Kto chocze deorata, bo kosyty, to da się mu podabać tam może, ale jak jest 5 snopiu, to 4 ich, a 1 twi. Nasze ludy się cieszyli o rale rządowe grunta, a teper jak przyszły podatki, to każdy każe im wsio zabraty, co się na ich grunt im wrodyło. To samo i w Rosji. Pysze kuma Ulejanka, że dostała 3 hektary pola, to z tych trzeba dać 7 metrów zerna. To one dadą własną gospodarku, ale i tak nic nie masz, lem ty wsio wozmut. W nich jest tak, kto wczeny to żyje, a bidny i robitny kto marni się maje. I na kołchozach to samo. Kto tak uswczeny i zna dobry cyganyty, to mu dobry. Ja była w Uściu, jak u ściany malej chaty, to starej Humecki takie kazania im powitał. Neoriu ne siju, bo ja idę w Rosyju. Prodaj koni, wozy, a sam idę w kołchozy, bo w kołchozach dobry żyty. Jeden robyt, a sim leżyt. I to mu prawda, bo jak przyszedł Anton Cap i kum Wasyl, to opowiadali, jak one tam robili. Kotryj nim kierował, to każdy krał. A tot, który niczym nie kierował, to lem to dostał, co zarobił. A jak przyszło dility, to rząd odobrał swoje, a wysiadilte tym reszta. Kochany ujku, pisze te, żebyście mali ochotu wyjdę do kraju. To na razie nie warta się spieszyty, szkoda kalczyku. Heł chodziat bandurowci, ale w Hańczowi jeszcze nie byli. Tamto też den byli w Rybkach, przyszli na koniach. Jakiś Staś tam był szołtysą. To przyszli do niego i mu powili, czego z ludy wyhaniał do Rosji i de to zerno, co ty zabrał po ludziach. On piszał z nimi do szpichlaria i im wkazał. A one ho tak zbyli, że to ciły czorny został. A teper już tam jest drugi szołtys, też Polak. No i to tak pobyli i wszystko im zabrali, że to male i kazali się im wynesty. Przyszli do Florynkę na zabału, hulali do północy, a potem nachnali wsio do sali i dawaj czoboty. Tak wsi chłopci piszli do mił bosy. Najbliższe ich tam

Miest koło krynyci i tuć cud na Magurii. Jak prydzą do chłopa i najdą dobre ubrania albo czoboty, to już ich. I korały i swyni zabrali teper poklem kiłci. Ale przyszło polskie wojsko po sełach, to może daku zbudę spoki. Na drugi kartoczci pysze do kumy Antosi i żałuje się, że kuma nie napisała jej iszczyny czoho. Wydyte ta ujko starszy i one napyszut, a my razem dziuczyli i kumowy z mojej rodyna, no tak prudko ste zabyli. Wyznate, że my hneska tak się potorhali jak dyke husy, jedny tu, a drugi indy. Ja mała 20 semoch kumiu, a hneska zostało mi dwóch, Grega i Durkotowski. To się było z kim schodyty i się chodziło żyty, a hneska tak smutno, że to desia obernę, to się płakaty chocze. Pajza Wołk w Cleveland dostał pismo z Stanisławskiej Oblasty od Jurija Barny, rodom z Wojuce, powit Gorleci. Pod datą 30 września on pisze, że to wsi on zdrowy. List od tety Pajzy Wołk dostał, no ale nie odpisał zaraz, bo zluczyło się takie. Na czwarty dzień, pośle oderżania waszego pisma, my wyjechali bliżej Wojuce, a to w Stanisławską Oblast, gdzie teper przenosimy rozmaite życia. Napiszcie nam, teto, co my dobre zrobili, że to się tak porozchodyli wszystkie woliuczane. Teper tak żyjemy jak cygane. Dido Sydor jak Petro, pomerli jeszcze chłowiucy. Jak zmy żyli w Charkiwszczyni, to zmy znali o wszystkom jedno o druhych, a teper nie znamy. Dźwidujecie się teto deli przecy, chłowiucy cy heł. Żeby tak żyli ludzie jak żyli chłowiucy, to może te znaty dobry, że heł byłoby lipsze. Ależ to swoje, to nie czuże, bo czuże nikoli nie zahryje. Do was pisze syn Iwana Barny Petrowicza, syna prebranoho Sydoriaka Petra. Ja prodążam heł dalsze swoją szkołę, za 3 miesiaci pidu wczyty się na zootechnika, albo weterynaria, a tymczasowo roblu w rajonie za buchaltera i zarablamy miesiaczno po 300-400 rublej. Nasz adres USSR, Stanisławska Oblast, Żołtnewy rajon, Wielkie Piskowody numer 99, Barna Jury. Pisze Pyrniak Sztefan, pereselenec z Izb, do brata Józefa Pyrniaka, Bajon. 9 wersnia 1946. Drogi braty i bratowa, list wasz my dostali, za który serdecznie dziękuję. Aż to do nas, to my dziękujemy gospodu zdrowy, bo jako zdrowiejszy, a powodzenia nasze takie, że na razie jeszcze można wytrzymaty. Chliba nie brakuje, jeszcze z mychy bez chliba nie byli, a dali nie znamy jak budę. Ujko pojechali na Ukrainę tam do syna Petra. Win się tam ożenił. A Heusia im złe wydziło i duże już wyjechali. Nas było chyba 20 rodzin z izb. A ostało nas 6. No my na razie nie dumamy i ty, bo się boju ruszaty, bo mnie już dobry nawczyło. I z ty jest, szto. To nie jest czego się perechodyty, bo hneska wsiadel jednako. Ja dumam, że robyty wsiady trzeba. Woroszyłowo-Hradzka Oblast, Staniczno-Łuchański rajon. Wielkie Olchowski, kołchoz imieny Woroszyłowa. Pyrniak Sztefan. Paweł Onuszczak z Hańczoły pisze jej z Tarnopolskiej Oblasty, sestry i szwagrowy w Chicago. Pisze, że im tam złe i prosi braty ich wsich do Ameryki. Pozdrowiaje brata Romana i brata Wania, a tuda peresyłaje pozdrowienie od brata Michała, bo one tam teper wsi razem z żenami i dietmy. Adres: Tarnopolska Oblast, rajon Monasteryska, seło Dubowycia. Paweł Onuszczak.

Dobry wieczór, witam w piatnyciu na słuchowisku i zapraszam na drugą część karpackich nowel. I zaczynamy dneska pierwszy odcinek noweli pod nazwą Nepokorenej. Zapraszam bardzo serdecznie. W głębokiej starosty, kiedy kończyć się moje życie, raz jeszcze zajęło się w mi gorjacze żelania wyprawyty się na nebotyczną Czornogoru i choć na marnych nogach do groba przychylającym się tyłom pustył jem się ku tomu uchu naszych ir, żeby, jak reczeno, raz jeszcze staty na werchu krasawyci Czornohory, raz jeszcze pizryty z niej na daleky syni Karpaty, raz jeszcze wpywaty się szumom Czeremosza. Dawno jem nie widział Czornohory. 40 rokiów zyszło od toho czasu, kolem pierwszy raz oddychnął tamtym pod niebesnym powitriom. I tołdy sprącał jem się po jej uboczach, spynał do zawiszonych hori mrak, szto obnymajut wyszni jej gorgan, ta jednako spynał jem się tołdy inakrze. Hneski moi lycia, poorany, sywy i wołos, taka bilijucza i boroda, nohy płanny, a tołdy krow junoszeska płynuła, oko na weselity się żażdało, lice ogniem horiło, a dusza swobitni szuchała. Hejby krylatej demon po skałach, wertepach, jaruchach. Tołdy lekuwał jem, radował się szczęścią młodosty, spynajuczy się na Czornohoru. A dnes żal. Tucha styska te rudy, koli zazwyczu po tiłkych rokach sesy paryi, tot harcujuczy Czeremosz, tot rozszumleny lisy, toto synie nebo. Tołdy wytał jem Czornohoru. Teraz się z nią praszczam. Smutna się mi ona wydyd dnes, za czym sysiami na jej werszku cnę. Inacz zanesłam ja tołdy dola do tych czarujuczych zakutyn? Cy na to, żeby zaperty mi życia na wse? Żeby odsiczy mi dorochu do szczęścia? Szmaryty do szerokoho świta, żeby z chołodną świdomistiu den po den plantaty się pomedze ludmy, sztoraz nowyma ludmy, a za jedno na tychże alpijskich serpentynach, a to na strotypowych, krykliwych trotuarach mist, na ansamblejach i w knyżnych salach i na ostatok w misteckich kafe szantanach. A nigdy nie prylepła moja dusza, nigdy nie rozchoriła się lubą. Wszytka lubą ostała tu, pohrebana na tej Czornohori. I hneski nie stoją jak kolysy, bez kince na jej hrbeti, nie wpywam się szumom dereł i nie wzeram z taką rozkiszu do syniego nieba. Dnes moi nowy poza wychony, poza zwozyska nad berech Czeremosza mia wleczut. Pamiatam iszczy ryn jej krasa, a dale
na cmentir się ponachlam. Tam ona, moja, i za zmianę sudnohy dagdy inde, do seła, na jego kraj, do jego chyży, pusto tam hneskę i ślidu neje po jego chyży. Jadłowec i chabzyna rosnut na tym miejscu. I win, a czy i dawno w hrobi. Nit, win iszczy lemsywy i taki, jak i ja, schylenej. Tremtia czaruka poczywat na oróżu, a ona... Tu kinczyć się zapyska. Ostatni słowa ruką hejby konarium trepoty napisany. Prezerał jem inczy jeszcze zapyski moho soputnyka, danych danemich jem najty ny prodołżynia, ny da jakich inczych odnesień. A czy i tu ruka skinczyła powinnist i wydno mi towarzysz od tych ostatnich slił nie wynymał już nijakich zoszytił, żeby spysuwaty w nich wrażenia ze wszystkich swoich podorożnych tur, szto metalnym jednako nemyłosierdni, jak i nepokoreno z jednoho miścia na drugie spit południowoj italiańskoj spekoty do alpijskich ośniżenych werchił, zo sidalysz czy niemieckich sztuk do szalenoho życia misteckich kabaretiu. Z uhorskich bezkonecznych puszt

miasteczku, ne znajuczy, neraz ne nazwy joho, ne besidujuczy o ludziach. Depideme za paropławą, tam hladame restauracyjnego stoła, ne zwidujuczy, ne o muzei, ne o statui, ne o dajaky osobliwosty. Ime przy stoli, ne wzerajuczy się w menu, garsona ne klyczeme, sidyme bezmyślni i jednakowo i na fiakrisz to już z prywyczki nese nas po galerejach, muzejnych salach, bibliotekach, jednakowo na pokładzi paropława i na debarkadę i przed obrazami. Oba jednako pozeramy w puste, neokreslene, nesmotriaczy na ludy. Oba ne żałamy wydity, ne czuty świżo prybywszoj artystki. Oba trymamy w tekach bedekera, ne otwierajuczy hony raz i na ostatok zaschladamy restauracyjnego szyldu. I choć mi towarzysz sywy, stary, w protywności do moich roków, jakich wołos hejby czornej iszczy, lem już się ritszat i aż wysmotriuwaty by, kole pit biły kolor zacznę pit chodyty, ta jednako to nie zawadżat zrastaniu naszego podorożniego przyjatelstwa. Dopełniamy się oba i hejby wnutrisznio rozumiemy, jak rozumiju tsia dywi wybrane duszy. Kole prymirom mi towarzysz czuje pociach do markowackoho albo burgunda, iwo mi już przed tym tot pociach się odzywat. Kiet potichat mia do werszeckoho, albo meneszera, win już dawno za tym, że wynom tużyt. Koli mi towarzysz Artemon, z zalubowaniem kupuje w italianky margarytkę, ja z prywyczki rozkoszuję się żarom jej oczy. Koli Artemon do rozpuky pnę się hori, ja z alpijską tradycją padam do wertepu. Koli mi towarzysz wticze w zymi do Italii, żeby ne widite śniegu, ja tiż ponachlam zanym do Italii, żeby się rozkoszuwaty horiaczym klimatom. Lito nas wertat do Alp, żeby się tej horiaczki pozbyty. Reczy my hejby na to rodzeny, żeby ciłom głubyną mysły i cili wyłoczyty się po Bożym świwici. I hardy czas już się wołoczymy, tymi kiśniejszemu związany, że oba my wyszli z Karpat. I to zo samych ich nedr, de riky jak podolsky zasiwy się rodiat, a de zasiwy jak pustynne riczki wysychajut. Za to i żełania czas to jedno się wrodyt. Zwidujemy garsona, cyneziłby tu człowiek, wiłsianoj adezymky, abo medowoho knysza, a nit to hreczanoj pałanyci. I po negatywni odpowiedzi garsona mi towarzysz morszczyt czeło i ja za nim sticham obrwy. Na chneska to już wszystko. Zapraszam na druhu czast nowoj noweli już w ponedilok. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Czytała Monika Tylawska.

0: czytania to najlepsza zabawa, jaką wydumali sobie ludzie.
1: Czytanie to podorosz, kotra nigda się nie kinczyć, dołcha, ba, wiczna podorosz, w czasie kotroj stajemy się łagniejszy, mylszy i barze człowieczy.
2: To czyta knyżki żyje dwa razy.
3: Radio czytalnia.
4: Chysza bez knyżok jest jak ciło bez duszy.
5: Dumam to czytam, czytam to jem.
6: Knyżki są towarzystwem, które sobie człowiek sam dobiera.
3: Dobry den, serdecznie witamy i zapraszamy na program Radio Czytalnia. Dneska przypomnemy paru tekstów, w jakich jawlać się nazwy lemkiwskich seł. Oczywodno, nie sposób wominyty w protiachu jednego programu wszutkich seł, ale postaramy się wyczyslity jak najbilsze. Jak wszutko znamy, Lemkołyna roztichać się po piłniczni stronie Karpat, w czasty sandeckiego Beskudu, prez Nyski Beskud, po zachidniej strony Bieszczadiu. Okrem toho do terytorii Lemkołynu zaczuslamy 4 seła z okolic Szczawnyci i Wisem na piłnicz od Krosna. Na początek posłuchajmy wersza o najbardziej sławnym seli na Lemkołyni, Florynci.
7: Florynka. Jak Austria się rozpała, Habsburgy propaly. Wilno narody zitchnuły, kajdany opaly. Uchry, Czechy i Polaky skłali swoją władu, a Rusyny do Florynki sklikali naradu. To narodne było wicze z ciło i werchowyny i wybrało Rusku radu, uriad Lemkowyny. Świtła radist zweselyła Beskydy, Karpaty. Uż nikoli się nie wernut talerchowskie katy. Powstał narid, sztoho wrachy prirekli do smerty. Wstał zawoluj swobodu, choć bidnej, obdertej. Powstał narid, szto wikamy pit jarmom hnuł szyju. My swobidny, my rusnaky, idme pit Rosyju. Hromom Beskyd obletiła radist prewelyka. Cy czujete, dobry lude, swoja respublika? Jarosław Kaczmarczyk, chylak, chromosiak skrynyci, zaklikujut. Za czest wstaty rody moj zemleci. Kraj zniszczony, kruchom wsiady mohyły i groby. Wsiady smutok, wsiady nużda, hołod, brud, choroby. Kraj wikamy znedolenej rozorwał kajdany. Jakże było neradity? Swoboda nastane. W naszych chyży zahostyła wola wymrijana. Ne dywujte się, aż to w Lemkiu lycia zapłakany i z radosty wszytkie winy worocham proszczale. Wzchodzi myri, susidamy żyty namiriali. Ta korotko słońce chryło, śwityło w Karpatach. Nie hostyła dołcho wola w lemkiuskich zahatach. Lechiony piłsudzkoho kraj ponewolyły. Hirsze jarmo jak austryjskie na Lemkiu włożyły. Nikomu było pomocy. Zalemkamy staty i panowe rusku radu szmaryli za kraty. I żandarmy zadusyli lemkiusku derżawu i wyweli patriotiu na sudową ławu. W seż, florynka, ne zachynę w pamiaty naroda. Ty to skorsze, ty piźniejsze, blysnę nam swoboda. Czytała Monika Tylawska.
3: Lemkołyna to czast karpackoj Rusy, kotra jest podzielona na dżeriżny dżerżawu. Jednak Lemko wsemale świadomist, że jest to jedna czast. Iwan Rusenko w werszu Lemkołyna oprydila te hranyci karpackoj Rusy od Tjaczowa, Użgoroda, aż po Osturniu w Tatrach.
1: Iwan Rusenko, Lemkołyna, kamenysty puty i potoky rwuczy, berezowe debry i lisy dremuczy, kyczery wysoky, polane zeleny, propastne roztoky, zruby porosneny, a szkoły maleńkie, chyży derewiany, ditoczkę boseńkę, luda zastarany. Temno w chyży, smutno smotriat ikony na ścinach, koło peca bręczat muchy, husy, kury w siniach. Kus dereła za stodołą, na kupi czatyna, wida smotryt czerez wychlad, oto Lemkołyna. Ja rodył się twoim synom, dola moja bidna, ta lublutia Lemkołyno, moja maty ridna. I choć zemla nasza bidna, dola na zawydna, ne zabudut moi oczy, tychych chirskich noczy, a mi serce ne zabudę, pokal żyty budę. Bocym choden pozabyty naszu chirsku krasu, i smereczky, i polany, desia uci pasut, i czernyci, i jafyry, jachody malyny, wera Boże, ne zabudu, ne dalem kołyny. Szumiat lisy, krajut piśni, hej, zadawny wiky, a jaleczki się kłaniajut smerekam stolitnym. Chmary płynut ponad chory, tychońko jak husy, ponad chory, ponad lisy i skarpackoj Rusy. Od Tjaczowa uszczoroda, pres humenne priasił, płynut gunam myłych marky z wistoczką od naszych. Idut dale guszcza wneci, pres tatriański turniej, pres szlachtowu bił wodu, hej, het aż gu Osturni. Alis szumyt piśnio śpiwat i słuchajut chmary o woli, o proszłej sławie i o czasach starych. Tam w Rostoci wydno seło, daleko pred namy, małe chyszky, staru szkołu i pit blachom korczmu. Sące siło za kyczeru i witer uż stychat. Lis spokiny i pred weczerą i lekko oddychat. Rosa padat, misia dzyszą, tyszyna na seli. Lem z daleka czuty chrania cychańskoj kapeli. Ja was lublu, jak i swoich, cychane romane. Was chłodnych i obdertych i sponewyranych. Nie łatę swojej odczyzny, niech dane przyznany. Lem luby te nasze chory, biduje te znamy. I bidny ste, wychudaky, bez zemli, bez rodu, jak ja lublu wasze chrania i waszu swobodu. Czytał jako tutko.
3: W piśni napisani na rusenkowo słowa ciż wymieniony jest Użgorod i Szczawnycia. Posłuchajmy tej piśni prynymanoj za hymny Lemkołyny w aranżacji i teroczku.

0: Inczum tworzy rusenko wuczyslat lemkiu skoseła, w kotruch może ladaty żenu.
1: Kto ma zamiar się żenety? Abo lekcja z lemkiuskoj geografii. Smotę na mapu. Kto ma zamiar się żenety? Najne czekat do seny, ale najsia poobzerat, najsia szumni popryberat i najdoraz sia ożenyt. Bo kto soj życzyt dobroj gazdyni, najsoj wyberat żenu zo żdyni. A kto zaslubyt młody diłky, tot najperejdy aż do waniłky. Tam sód diuczata ociń haroszy, ale ne majut gruntu ny chroszy. Jak lem bohaty, choć stary w diuci, możut soj najty żenu w waniłci. Ale jak iszczy młody wdowec, to najsia udast do kostarowec. Tam soj wybere. Choć kusi, brytku, ale dostanę duże majtku. A kto by chotił dobroj śpiewaczki, to najsia zwidat de do muchnaczki, de do tylycza, albo do huty. Tam sud diuczata, szto znajut nuty. A iszczy toto potychy powim, że czasom najdę szenu w łapowi. Lem do uchryna nit czoho ity, bo tam diuczata ne majut dity. A kotryj lubyt bars czorny oczka, to najsia udast lem do wysłoczka. Kto sobie życzyt zas para

0: Nazwy seł nie są przypadkowo, ale czasem są tak stary, że nie znacie dokładnie odkąd się wzięły. To skłania ludy do wydumowania legend. Posłuchajmy odkąd podla legendy wzięło się sławne uzdrowisko Wysowa.
1: Wysława. Stare to nasze seło Wysława, albo jak to chneska wszytky zoweme Wysowa. Oj stare, jeszcze tołdy ho tak nazywano, jak tyma zelenyma werchamy szuchajował sławny zbijnyk watażok Sawka. Jeszcze tołdy, jak wyrastale, kiedy się pochynale jeszcze, najchrubszych neśni jaleci, słuchajuczy czudowoho olęczynoho śpiwu. A krasna była olenka, kiedy jak idoczka w liti, wesoła jak jarni witer. Z dalekich storin przychodzili tu paribdzi, żeby lem pozryty to ty olęczyny oczy. Radowali się naroblany na pańskich zachonach luda. Koli śpiew to odpoczuli, a starsze gazdyni rukę składali do molitwy o szczęśliwu dziwoczu dolu. Lem oczy pańskich gazdził, zły, zachłanny. Na zwiaczo pozerali, żadno wodyli z linkami za krasą dziewczatę. Czyhali, żdali czasu. Niech to się nie ważył skrywdyty prekrasną olenku, bo mała oporącie w chorach. Lem za zazdrosty, złosty, panny ludkowe puszczali czutki, że to ona bosorka, że zila o schodzi i sącia zberat, że szkody ludziom i żywyni. Pełzły czorny czutki, persmykowali się jak chatyna i ranyli serce dziewczatę. Raz ku wieczoru, kole z lisa wertała z koszyką czerwonych jachidok, schodyli się pańskie posipaki na steżci i z kryką prywele do seła. Hej, widma, bosorka, do ochnia ju, do ochnia, kryczale. I takoj ochen kładut. Sudci na pańskich pokojach zasłudzajut. Wistka sokołem nad chorami letyt. Hyn sełamy idę. Naryt jak wielka woda hirskima dolinami płynę. Stichat na one czudowisko. Stało dziewcza przy ochny, blisnęło oczami, aż panowe sterple od pizrynia toho projatoho. Ludy jojknuli, jak sudci wyrok proczytali. Spality ju, zawereszczali posipaki. Przywiazali olenku do stopa, hołowni w ochny poprawiajut. A olenka jak zaśpiwat, aż medże chorame odozwał się jej hołosyk. Zachodyt soneczko za werszok zeleny, zaż to mene karysz Boże premyleni. Zaż to mene, zaż to tak karysz Bożeńku, lubiłem szuchaja w światu nedzileńku. Polet mi hołose aż do zelenhaju, ratuj mene, ratuj mi myły i szuchaju. Jak jeleń to dby stronochy zrywać się Sawka, a z nim i towarzysze Jocho odważne zbijnyki. Błysnął Sawki mecz, rozpirchnuli się ze strachom pańskie posipaki. Uż puta na rukach maleńko i rozjaty. Uż się olęka na braniem konyku paraduje. Hi, he, he. Lemo od hołos desy tam w sercu hirsia powtoru. Oni miły ludę, dołucho stojali seret seła. Wyleczali wataszka, sławyli Bożu nicz. Bars welosławyli i nazwali seło Wysława. Czytała Melania Pelechacz.
0: Lem kołyna sławy się mineralnyma wodami. Lem kiłsk uzdorowyska sód sztoraz barże popularny. Posłuchajmy śpiwanku o Wasylu, kotry mieszka w Banycy, w kotry czuje się najlipsze, ale raz w miesiacy odwidza jarmak w Krenycy Zdroju.

Raz się przytrafiło nieszczęścia w rodyni, Wasyl pojechał na pochrib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nych da tam nebidu powił, wera Boże.

tym wszystkim powił, że chęciarz Lidije prawi każdy lemko z zachodu durije. Nowa moda teper, wszystkich preonacat i nasy młody barsia tam polaczat. Stary

to już wszystko, co zmy na dnes zruchtowali. Zaochoczamy do zwiedzania Lemkołyny, która dla nas jest najkraszszym miścią na świecie. Przyjeżdżajmy do seł, z których pochodzi nasze predko, zachodźmy na cmunteri i pamiętajmy o swoich koreniach.

wszystkich ludzi, którzy mieszkają w Beskidzie Niskim, a szczególnie Łemków, których spotkałem na swoich drogach reporterskich właśnie w wielu miejscowościach, a szczególnie w Bielance, Gładyszowie, w Łościu Gorlickim, zwanym dawniej Ruskim. Pozdrawiam serdecznie, a szczególnie pozdrawiam słuchaczy radia LEM FM. Krzysztof Krzyżanowski.

Mój wiersz. Wojdu do tebe mój wierszu i woryczata zatrysnu i nikt nie będzie widział i nikt nie zrozumie, co się w tobie dzieje. Rozderto i duszu czuhaniu na tebe zaszmarił od nazriaczego oka skotyny i od szczurego ludyny. I budeś lem mój i niczyj inczyj. Od najbільшого болю найбільший.

0: Zareklamujte sebe, svý biznes abo svoju diaľnisť na anteni Radia Lem FM. Garantujeme atrakcyjne ciny i możliwość dotarcia do czeslennej grupy słuchaczy. Mate gotowy materiał? Przyślejte ho nam. Kiedy nie mate, pomożemy ho zredagować i zmontować. Nie traćte ani chwili. Skontaktujte się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w Lem FM.
1: Lem FM. Vertom guvam do rozhľadu, predĺžame audiciu o doma, za mikrofónom je Severian Kosovský a pri tých suboti, horiači suboti, išči baržeša, zahrieme dobrom rusínskom muzikom.

0: Nie było, a je. W kince sme się doczekali.
1: Tu wem kińskie radio.
0: Lemkiewski głos w twoich uszach.

No i tak, doroslače już pomaleńkę się budu z wami praszczał. To takoj była audycja o domaś, jak uste dnes hodny byli czuty priamo z krakiwskiego mobilnego studia, bo odtale dnes do was wysyłam. Za to večer vám krásne ďakujem, do počutia o týždeň, no a bol s vami Severian Kosovský.

Blem FM na żywo. Wieczór z radyjom Blem FM. Den z radyjom Blem FM.

Лем FM 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем FM – то твоє радіо.

Persze, lemkiuskie radio. Lem FM.

M z mamy. W znamy. Razem daje LMFM.

тремтиш, побиваєшся, як у пізню годину.

0: Jeden jeleń.
1: Dwa duboczki.
2: Trzy torboczki.
3: Cztery spacki.
4: Pięć patyczok.
5: Szyszko wronkił.
6: Siedem syneczok.
7: I sam łoron.
8: Dziewięć drozdiów.
9: Dziesięć dyczat.
10: Ze wszystkich was wykluczył.